0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Widzę, że pakujesz. Mruknął, po czym w kilku ruchach wyjął ze sterty rupieci dwa metalowe krzesła z miękkim obiciem. Otrzepał je niedbale z kurzu i wniósł do środka. Daria stała w miejscu, wciąż lekko zawstydzona, ale ponieważ on nic więcej nie powiedział, nie uważała za stosowne tego komentować. Kawa zaraz będzie. Oświadczyła i zajęła się umyciem krzeseł. Robiła to tak dokładnie, jakby chciała go przekonać, że nie jest brudaską, ale on klapnął na pierwszy z nich, zanim jeszcze obeschło. Po chwili postawiła przed nim kubek z parującą kawą. Nie używam mleka ani cukru, wyjaśniła. Świetnie, rzekł. Więc wypiję czarną. Siedzieli teraz oboje przy stole, grzejąc ręce o kubki. Boisz się? Spytał nieoczekiwanie, a ona potwierdziła mruknięciem. Mnie, ponieważ jestem facetem, czy tego wywiadu tak w ogóle? Nie potrafię powiedzieć, odparła szczerze. Ciebie chyba nie. Nie wiem jeszcze. Może? To raczej ekscytacja. Liczę, że dzięki temu, co nagramy, zgłosi się ktoś z nową informacją. Przypomnij sobie jakiś detal, który zmieni wszystko i policja wreszcie go złapie. Nie chodzi tylko o mnie. Chociaż minęło już 2 lata, ja wciąż nie mogę wrócić do równowagi. Możliwe, że nigdy nie będę tą osobą, którą byłam przed atakiem. Czy komukolwiek się to udaje? Spojrzał na nią pytająco, a ona zamyśliła się, zwlekając z odpowiedzią, więc włączył nagrywanie. Myślisz, że po przeżyciu brutalnego ataku można normalnie funkcjonować? Powtórzył wolniej i wyraźniej, nadając ważności każdemu z wypowiadanych słów. Da się to jakoś przejść i wrócić do formy? Co masz na myśli, mówiąc normalnie? Zirytowała się nagle. Przemoc zawsze zostawia ślad. Tego nie da się zmazać. Szczególnie, że ja każdego dnia boję się, że on wróci. Poszłam na policję, chociaż groził mi, że wtedy mnie zabije. Pamiętam jego słowa cały czas. Idę ulicą i przyglądam się mijanym mężczyznom. Dokładnie obserwuję każdego sąsiada, z którym wsiadam do windy. To wielki sukces, że w ogóle do niej wsiadam, ale i tak w kółko myślę, czy byłby zdolny do zrobienia komuś krzywdy. Ile razy wybiegałam ze sklepu, z urzędu, bo ktoś za blisko mnie stanął, dotknął mnie nieoczekiwanie albo rzucił niewybredny komentarz? Nie potrafię tego wyjaśnić. Przez to straciłam mnóstwo dobrych posad i omal nie skończyłam na bruku. Na szczęście znalazłam pracę, w której nie muszę się kontaktować z ludźmi. Co robisz? Pracuję w centrum obsługi klienta jednej z firm telekomunikacyjnych. Odbieram maile i telefony. Działam na aplikacji, więc niektórzy uważają, że jestem robotem. Zachichotała. Nie musisz mówić, jaka to firma. Nie zamierzałam, podniosła podbródek. Posada nie jest zbyt dobrze płatna, ale mogę pracować z bezpiecznego dla siebie miejsca i nie kontaktuję się z nikim na żywo. Nauczyłam się oszczędzać. Nie wydaję wiele, bo nie prowadzę takiego życia jak inni ludzie. Jestem cały czas na froncie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Najważniejszą sprawą i troską pani Haliny był powstający instytut, który formował się w oparciu o duchowość Przemienienia Pańskiego i zgodnie z zaleceniami Provida Mater starał się zachowywać dyskrecję. W milenijnym roku 1966 zespół ten przeżył ciężkie doświadczenie. Po rewizjach przeprowadzonych w mieszkaniach członkiń w marcu i październiku były one wielokrotnie wzywane na przesłuchania do UB, a trzy z nich na kilka tygodni zatrzymane w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Trwało dochodzenie prokuratorskie w sprawie o przynależność do nielegalnego związku o nazwie Instytut Przemienienia Pańskiego. Z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Instytut otrzymuje oficjalne zatwierdzenie na prawie diecezjalnym jako Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego. Erygowany zostaje 9 marca 1981 roku, pół roku po śmierci Dernałowicz, która umiera 16 października 1980 roku i zostaje pochowana na cmentarzu w Laskach. Dernałowicz ma także swój udział w tworzeniu innego instytutu. Jesienią 1942 roku kontaktuje Marię Okońską, twórczynię idei Miasta Dziewcząt, z księdzem Stefanem Wyszyńskim. Przyczynia się to do zawiązania trwałych relacji księdza z tak zwaną ósemką kobiet, które decydują się całe życie poświęcić pracy apostolskiej. Tak powstaje późniejszy Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tu także wszystko zaczyna się od spotkania kobiet w słynnych Laskach. We wszystkie działania Dernałowicz włącza się Irena. Pracują razem w Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniu Młodych Polek, w Parafii Zbawiciela w Warszawie i w Polskim Radiu. Od 1934 do 1939 roku Irena i Emilia Grocholska zajmują się działem audycji dla emigrantów polskich. Archiwum Polskiego Radia zostało zniszczone podczas wojny. Na podstawie publikowanych w prasie programów radiowych możemy odtworzyć tytuły prowadzonych przez Irenę audycji. 4 maja 1936 roku wyemitowano audycję Co słyszymy przez radio u dziewcząt niewidomych. 22 listopada 1936 roku o świetlicach dla dziewcząt. 26 grudnia 1936 roku w rodzinie i w gromadzie. 6 listopada 1937 roku o pracy oświatowej w cyklu dla Polaków z zagranicy. A 15 grudnia 1938 roku bridge czy posiedzenie w cyklu pogadanek, kłopoty i rady.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które
6: jest skarbowe.pl.
5: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz...

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
7: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro de Río.
0: 209 dzień roku, do jego końca tego roku, 2026, zostało 156 dni, 28 dzień lipca mamy i wtorek mamy również i od dzień dobry chyba wypada zacząć, więc dzień dobry, dobrze wybraliście, dobrze zbalansowane wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Na dzień dobry mam dla Państwa, dużo tego słowa dobrze, prawda? Dobrze to my na pewno gramy, czego najlepszy przykład już teraz, Chuck Berry.
2: Ladies and gentlemen,
0: Twist Contest.
2: Now the moment you've all been waiting for.
0: Pulp Fiction.
2: The world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest.
0: No to ruszamy.
2: Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fellow here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Harry Potter i Czara Ognia. Patryk Doli jest autorem muzyki. Zbiera się grupa prowadząca wspólne wakacyjne śniadanie mistrzów. Łukasz Wojtusik melduje się na posterunku. Anna Wachowska też już z nami. Dzień dobry.
1: Na linii. A co w faktach w RMF Classic o 7? Rozpoczniemy je od informacji z Berlina. Tam ruszyło śledztwo w sprawie śmierci 65-letniej Polki w czasie zamachu w niemieckiej stolicy. Potem wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Dramatyczna walka z pożarami we Francji i Hiszpanii. W gaszeniu ognia pomagać będą polscy strażacy.
2: Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
1: A na koniec piłkarska ekstraklasa.
3: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: 28 lipca, wtorek, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa, czas na fakty, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie. 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w Ludzi w parku Tiergarten furgonetką wjechał islamista. Ucierpiało 29 osób. Dzień później niemieckie służby zastrzeliły zamachowca podczas próby zatrzymania, przypomina Krzysztof Zasada.
11: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry skierowała wczoraj do Stanów Zjednoczonych prokuratura. Polityk PiS ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Dokument został przekazany drogą dyplomatyczną przez Ministerstwo Sprawiedliwości do amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio.
12: Do wniosku załącza się odpowiednie dokumenty, prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, list gończy.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Jeśli amerykański Departament Sprawiedliwości uzna, że dokument spełnia wymogi formalne ekstradycji, zostanie wysłany do sądu federalnego. Cała procedura może potrwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Po zwycięstwie 2-0 z Piastem Gliwice KGHM Zagłębie Lubin liderem po pierwszej inauguracyjnej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Tak Wieczorem bawił się Lubin. Trener Leszek Ojrzyński po meczu podsumowywał, że wynik meczu był lepszy niż gra jego podopiecznych.
13: Świat w faktach RMF Classic.
1: Francja i Hiszpania walczą z pożarami lasów i łąk. W obu tych krajach trwa ewakuacja ludności. We Francji swoje domy musiało opuścić 250 tysięcy osób. W Hiszpanii ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach zostało 175 tysięcy osób. Walka z żywiołem trwa także na północy Portugalii. Aby pomóc w walce z szalejącym żywiołem, do Hiszpanii pojedzie 150 polskich strażaków. Trzy zmiany liczące po 35 osób.
2: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
1: Opisywał kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę.
0: Do faktów wrócimy za niespełna godzinę i wtedy właśnie dołączy do nas ponownie Anna Wachowska. My teraz zerkamy na mapy pogodowe. Co tam się dzieje? Oj, dzieje się sporo. Powiało chłodem w Polsce. Dziś poranek chłodniejszy niż wczoraj, ale już bez deszczu. Niech to będzie dobra informacja na dzień dobry. Dużo chmur mamy na południu, w Małopolsce i na Śląsku. Zresztą w Małopolsce trochę padało rano. W centrum, na przykład w stolicy, słońca sporo, tam 15 stopni i to taka średnia temperatura w ogóle dla Polski o poranku. Dziś maksymalnie do 26 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku. 4:04. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas więc zacząć. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością i serdecznie zapraszam. Do 11:00 będę z wami w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
14: Dzień dobry. Co słychać?
0: Samson, Tymon i Wiktor dzisiaj mają imieniny. 28 lipca 1824 roku urodził się pisarz, który dał nam całe mnóstwo historii, za które potem wzięli się reżyserzy współcześnie i chętnie przenoszą opowieści, których autorem jest Alexandre Dumas, na duży ekran. Dziś też rocznica 8 śmierci Kory Jackowskiej. Poranek wieloskładnikowy, jak zwykle u nas w RMF Classic. Przed 8 sprawdzę między innymi, gdzie w Polsce jesteśmy najbardziej zadłużeni. Po 8 świeżutkie wieści i polecenia z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty, który trwa we Wrocławiu. Połączymy się z Natalią Rybą, która na festiwalu jest. A po 9 nowy felieton wakacyjny profesora Ryszarda Tadeusiewicza, a w nim kanał, no taki, o którym z pewnością można powiedzieć cud, miód, malina.
13: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: To pole pojawiło się nie bez powodu, bo to przecież Kora i krakowski splin i grupa Manam. 5:07. Dzień dobry.

0: 7.12, most na Tremagen to za nami. Muzycznie przed nami jeszcze spotkanie z Pinokiem. Będzie także Tarnation od pewnego bardzo przyjemnego artysty. A u nas teraz wieści historyczne i wybuchowy podarunek o poranku.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie trochę drastycznie. Sięgniemy do dokumentu Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Można go zakwalifikować jako dowód walki z korupcją w szeregach UB. Lub, no, równie z przymrużeniem oka, jako dowód walki z przyjmowaniem prezentów w ogóle. To fragment historii kierownika UB na powiat w Chrubieszowie, Jacentego Feliksa Grodka. Opowiemy kiedyś o tym gagatku. Jakoś specjalnie trudno czuć do niego sympatię. To przedwojenny komunista i zbrodniarz, który potrafił jednej nocy z 3 na 4 marca 1945 roku spowodować w małym mieście zabójstwa kolejno wyszukiwanych aż 16 osób, żołnierzy i współpracowników Armii Krajowej. Jest zbrodnia, powinna być i kara. Czytamy więc rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego nr 43 z 7 lipca 1945 roku. W Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chrubieszowie zdarzył się następujący wypadek. Do kierownika urzędu obywatela Grodka zgłosił się 10-letni chłopak z podarunkiem, w cudzysłowie, doniczką kwiatów i koszykiem z szynką, kiełbasą, wódką i innymi rzeczami. Warta z UB chłopaka przepuściła bez przepustki, a kierownik podarunek przyjął. Przy rozpakowaniu nastąpił wybuch, w wyniku którego został zabity kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chrubieszowie, obywatel Grodek. I tutaj szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dodaje: wobec powyższego rozkazuje zabronić przyjmowania jakichkolwiek podarunków w urzędach bezpieczeństwa publicznego, czy też w mieszkaniach prywatnych, przez pracowników służby bezpieczeństwa, a winnych naruszenia niniejszego rozkazu pociągnąć do odpowiedzialności. Rozkaz niniejszy podać do wiadomości wszystkich funkcjonariuszy we wszystkich urzędach bezpieczeństwa publicznego. Podpisano minister bezpieczeństwa publicznego Radkiewicz Stanisław. No cóż, kierownika UB w Chrubieszowie rozkaz ten już jakoś nie dotyczył.

0: Klasycznie roztańczony, wakacyjny poranek w RMF Classic. Piąty taniec węgierski od pana Brahmsa, 7:22. Tymczasem nam się zrobiła. My wybieramy się teraz na północ kraju. Tam estetyczne, zauważalne zmiany na naprawdę sporą skalę. Przenosimy się do Gdańska i te zmiany to tak tuż przy ulicy można zauważyć.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Gdańsk już ma nowe wiaty przystankowe, a będzie miał ich jeszcze więcej. Do tej pory zamontowano je w 35 lokalizacjach. O szczegółach więcej teraz Renata Pasiut.
2: Docelowo w mieście ma stanąć 215 nowych wiat, wyposażonych między innymi w elektroniczne informacje pasażerskie, oświetlenie LED, ławki oraz zabezpieczenia chroniące ptaki przed zderzeniem ze szklanymi powierzchniami. Koszt budowy, utrzymania i konserwacji pokrywają firmy zajmujące się reklamą zewnętrzną, które dzierżawią przestrzeń reklamową na przystankach. Po zakończeniu umów wszystkie nowe obiekty przejdą na własność miasta.
0: O czym informowała nas prosto z Trójmiasta Renata Pasiut. Czy będzie ładnie? O tym przekonacie się, wybierając się do Gdańska.

0: rannej. Teraz wieści pogodowe.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 13 stopni w Olsztynie, 14 w Kielcach, 15 w stolicy, 17 we Wrocławiu. Tak zaczął nam się wtorek, ale najważniejsze, że z nami od rana słońce w wielu miejscach Polski. Chmury mamy na Śląsku, trochę ich jeszcze w Małopolsce też zostało. Dziś maksymalnie 26 stopni. Powinno być w miarę pogodnie. No, najcieplej ma być na Dolnym Śląsku i w rejonie Wielkopolski. Tymczasem 7:30 nam się zrobiła muzycznie. Dużo dobrych dźwięków dla was mam. Będą dźwięki z hitu Dirty Dancing, The Boys. Tymczasem u nas z piątego sezonu Billy Joel i Piano Man. Znakomita kompozycja.

0: Władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, drużyna poranna w RMF Classic, czyli wakacyjne śniadanie mistrzów wypełnione różnymi wiadomościami. Trwa czas na wieści ekonomiczne.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Sprawy ważne dla naszych portfeli rozważamy teraz. Pensja kontra dług. Gdzie mieszkańcy naszego kraju są najbardziej zadłużeni? Mediana wynagrodzeń w naszym kraju pod koniec ubiegłego roku wyniosła 7907 zł brutto, czyli około 5720 zł netto. Tymczasem mediana zadłużenia Polaków sięgnęła już prawie niemal 4931 zł. To oznacza, że przeciętny dług odpowiada już 86% miesięcznej pensji na rękę. Według Krajowego Rejestru Długów przeterminowane zobowiązania ma 1 900 000 Polaków, a ich łączna wartość przekracza już 40 miliardów złotych. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? W województwie świętokrzyskim. Tam mediana zadłużenia to 5818 zł, a mediana wynagrodzenia to 5305 zł. A to oznacza, że przeciętny dług przewyższa już miesięczne zarobki, podobnie w województwach podkarpackim, lubuskim i lubelskim. Eksperci zwracają uwagę, że przy obecnych kosztach życia spłata zadłużenia staje się po prostu w wielu gospodarstwach domowych sporym obciążeniem i ogranicza możliwości związane z oszczędzaniem. Na stacji benzynowej na pewno nie zaoszczędzimy. Średnio za 95 płacimy od 7,29 zł do 7,42 zł. Za litr diesla od 7,99 zł nawet do 8,15 zł. A co na rynku walut? Lekkie korekty. Sprawdzam, co tu się dzieje. Euro trochę taniej, po 4,31 zł. Dolar po 3,78. Funt brytyjski po 5,04 zł. Frank szwajcarski po 4,64 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Muzyczny poranek z lotu smoka. Jak wytresować smoka? Muzyka John Powell, 7:50.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Różnych dźwięków ci u nas dostatek. Królować w tym tygodniu będzie w śniadaniu mistrzów wakacyjnym ten dźwięk. Bo jak się okazuje, jeden dźwięk może przywołać całą wakacyjną historię, przypomnieć przygodę wakacyjną. W naszym cyklu zabawowym Brzmienia Lata szukam właśnie takich historii związanych niekoniecznie z górskim, ale z wiatrem na pewno. Może być to wspomnienie letniej wędrówki na szlaku, może być to zdobywanie szczytu o świcie, schroniska ukrytego między szczytami, jakaś nieoczekiwana po prostu przygoda wakacyjna związana z wiatrem. Czekam na wasze historie, bo są one, jak zwykle, najlepsze, najciekawsze. Nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Możecie do mnie pisać lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Wiatr w roli głównej w poranku RMF Classic.

0: Gwizdaliśmy trochę w śniadaniu mistrzów wakacyjnym. Andrzej Rosiewicz gwizdającym był. To temat 40-latka, teraz już zupełnie seria. Kolejna porcja faktów się szykuje. Anna Wachowska wie co w faktach o 8.
1: Akcja ratunkowa w słowackich Tatrach. Pomocy potrzebował 35-letni Polak. Rząd zwleka z reformą ochrony zdrowia. W faktach powiemy dlaczego. Własnymi siłami odbudowują fabrykę, która spłonęła kilka miesięcy temu.
2: Pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też przez 20-30 lat.
1: Na koniec będziemy z wizytą w Dziardonicach w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Minuta po 8. Fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Janna Wachowska.
1: 35-letni Polak potrzebował w nocy pomocy w słowackich Tatrach. Turysta zszedł ze szlaku w rejonie Rakuskiej Czuby i wszedł na folwarską grań. Nie był w stanie samodzielnie wydostać się z trudnego terenu. Pomogli mu ratownicy, którzy na linie sprowadzili go w bezpieczne miejsce. Jutro rozpocznie się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu. W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej. Których? O tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
6: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd, więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie. Jego celem jest zapewnienie, że NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę, poinformował wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Według dziennika Wall Street Journal szefowie Pentagonu mają szczególnie asertywnie zabiegać o redukcję amerykańskich sił zaangażowanych w Europie. Ma to jednak nie dotyczyć Polski, tak twierdzą władze naszego państwa. Wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotka się z nim amerykański prezydent Donald Trump. Przed chwilą ukraiński przywódca przybył do USA. Zełenski poinformował, że priorytetem rozmów ma być obrona antybalistyczna i strategiczna współpraca. Rodzinna firma z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu strawił główną halę produkcyjną i magazyn. Przedsiębiorstwo produkowało przysmaki dla psów. Jego właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
2: Jeszcze w dniu pożaru usiedliśmy wszyscy na gorąco i powiedzieliśmy sobie, że działamy dalej, że nie poddajemy się.
7: Zostawiliście wszystko, co macie po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała.
8: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami.
2: W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę, nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu czy nawet pracowali też przez 20-30 lat. To nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas.
1: Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Do tej historii wrócimy jeszcze w faktach.
0: Najbliższe spotkanie z Anną Wachowską i faktami w RMF Classic porannie o 9:00. A teraz zaglądamy do pogody. 14 stopni w Olsztynie, w Białymstoku, w Suwałkach. Tam po prostu rano najchłodniej. Dość przyjemnie jest już we Wrocławiu z kolei. Tam stopni 18. Na Dolnym Śląsku w ogóle dzisiaj powinno być najcieplej. Zapowiada się nam stopni 26 po południu w tym rejonie kraju. Dziś odrobina deszczu, jedynie na Podhalu, na Suwalszczyźnie. Poza tym powinno być w miarę pogodnie i w ciągu dnia słonecznie. 4 minuty po 8:00 dziś w poranku uznawany za cud świata i cud inżynierii kanał prawdziwy. Cudowną historię na ten temat będzie miał dla nas po 9:00 profesor Ryszard Tadeusiewicz w wakacyjnej odsłonie cyklu Technika dla laika. Należy nam się też poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty, który trwa w Wrocławiu do końca tego tygodnia. Tam jest Natalia Ryba, jest tam także Magda Juszczyk. Łączenie jeszcze przed 9:00 z Wrocławiem. Zajrzymy też na Wzgórze Wawelskie dzisiaj i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy. Czym taki domek jest?
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
0: A w przeglądzie prasy za chwilę między innymi artykuł pod tytułem 3 euro uderza w Chińczyków, a tak naprawdę pewnie trochę w niektórych z nas. Teraz z nami Yesterday.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dwanaście po ósmej, najwyższa pora na spotkanie z prasą w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Doświadczamy największego i najbardziej agresywnego pożaru lasów w historii Hiszpanii, powiedział Fernando Grande Marlaska, minister spraw wewnętrznych, na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Po tym posiedzeniu pojawiła się taka informacja. W Hiszpanii pożarami dotkniętych jest 170 tysięcy osób. Tylko w prowincji Avila spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów. Więcej o tym przeczytacie w Gazecie Wyborczej, a także usłyszycie w Faktach na RMF Classic, które wakacyjnie co godzinę. Tanie przesyłki z Chin z kolei, które szły wielką falą do Polski, do krajów Unii Europejskiej, odchodzą nawet nie powoli do lamusa. O tym czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Od lipca kupujący na chińskich platformach różnych, znanych, mają doliczane do rachunku 3 euro od każdej kategorii produktów. Wcześniej paczki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. No i co to oznacza? Oznacza to, że dwucyfrowy spadek się pojawił liczby przesyłek z Chin, i to już nie tylko, jak podają eksperci, kosmetyczna korekta, tylko poważne tąpnięcie. Model oparty na milionach tanich paczek wysyłanych do konsumenta odchodzi do przeszłości. Tyle zdaniem ekspertów. No i jeszcze zaskoczenia związane z Ameryką. Pracują więcej niż mieszkańcy innych krajów rozwiniętych, ale mogą kupić mniej. Amerykanie z kraju, w którym klasa średnia topnieje, relacje pisze dla Newsweeka Piotr Milewski i zauważa tutaj dużo zaskoczeń. Statystyczny obywatel USA poświęcił w ubiegłym roku na zarobkowanie 1822 godziny. Niemiec 1322, czyli 500 mniej, a Polacy w tym zestawieniu są w środku. Poświęcili na zarobkowanie 1682 godziny. 53% Amerykanów nie wykorzystuje w całości krótkich wakacji, którymi dysponują. Więcej wiadomości o Amerykanach z rynku amerykańskiego pracy i urlopów Piotr Milewski w Newsweeku zawarł.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Aleksandr Desplat i temat produkcji Jak zostać królem. 8.21 tymczasem. W wakacyjnym śniadaniu mistrzów teraz spotkanie ze zwierzakami, a tak naprawdę zwierzaków oswajanie się z nową przestrzenią. Mogą się właśnie w takiej przestrzeni nauczyć tak naprawdę, jak być z dźwiękiem odkurzacza na przykład, albo przekonać się, że kanapa to jest bardzo wygodne miejsce dla zwierzaka. Psy ze schroniska w Skałowie pod Poznaniem zyskały nowy domek treningowy, w którym odwzorowano wygląd typowego mieszkania. To ma być element przygotowania zwierzaków do życia po wyjściu ze schroniska.
1: Wygląda jak w domu.
2: Wygląda jak w domu. Mamy tutaj stolik, krzesełka, kanapy. Wszystko to, z czym psiak spotka się w domu.
1: Wolontariusz wejdzie tutaj z pieskiem, piesek wszystko obwącha, no i tutaj trochę czasu spędzą pewnie.
2: No chcemy tak zrobić przytulnie.
1: Na kanapę też będą mogły wejść?
2: No myślę, że będzie dużo chętnych. Mamy też tutaj dwie sypialnie. Podejrzewam, że nie jeden wolontariusz z psiakiem tutaj będzie odpoczywał.
0: Przemka Wałczyńskiego, naszego reportera, po domku treningowym oprowadzała Karolina Rożek ze schroniska w Skałowie. Proces socjalizacji psów, które trafią do adopcji, jest bardzo ważny.
3: Do nas trafiają różne psy. Trafiają psy, które przychodzą do nas z dworu, przychodzą do nas znalezione gdzieś w lesie. Psy dzikie, które po prostu przez socjalizację, przez przebywanie w tym domku, przez poznawanie takich warunków, jakie są w mieszkaniu, jakie są w domu, muszą się do tego przyzwyczajać, muszą z naszymi wolontariuszami poznawać wszystkie przedmioty, takie jak dźwięk odkurzacza, jak dźwięk radia.
0: Mówił dyrektor schroniska Robert Lampasiak. Domek ma działać przez cały rok, będzie ogrzewany. I teraz ważna informacja, jeżeli kiedyś zastanawialiście się, czy warto podatek odprowadzać na różne organizacje pozarządowe, 1,5% podatku, to środki na zakup tego domku treningowego właśnie dzięki odpisom takim zebrano.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Wojciech Kilar, dźwięki z Trendowatej towarzyszą nam w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Film z wystawą połączy nam się na festiwalu Nowe Horyzonty. To tak naprawdę już za kilka minut, bo za kilka minut łączenie w RMF Classic z Natalią Rybą, która jest we Wrocławiu i śledzi to, co na Nowych Horyzontach się dzieje. We Wrocławiu, który stał się letnią, lipcową, kinową stolicą Polski. Będzie także jeszcze przed dziewiątą Enia, a po dziewiątej nowy felieton od pana profesora Tadeusiewicza.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Chmury nad Małopolską, trochę przejaśnień na Opolszczyźnie i na Śląsku, a na Mazowszu? Na Mazowszu dużo słońca. W stolicy 16-17 stopni, w Lublinie podobnie 18 mamy, we Wrocławiu to teraz najcieplejszy zakątek naszego kraju. I tak rozpoczyna się nam wtorek, a dzisiaj maksymalnie stopni 26. Najprzyjemniej ma być na Dolnym Śląsku. Dobra wiadomość jest taka, że przed nami w miarę słoneczny dzień i dość pogodny. I dość ciepły jeszcze. A z nami już teraz Enya. Za chwilę przenosimy się do Wrocławia. Tam trwa kolejna odsłona festiwalu Nowe Horyzonty. Będą goście i studio festiwalowe.

0: Biały delfin Michel Legrand, 8:37 ponoć. Różnych metod próbują, żeby dostać się na najbardziej wymarzony seans w trakcie Nowych Horyzontów i to się udaje. Ciekawe, czy Natalii Rybie też się udaje, która na Nowych Horyzontach we Wrocławiu jest.
1: Studio festiwalowe.
0: A dzisiaj na Nowych Horyzontach w poranku RMF Classic Natalia Ryba będzie godziła filmowe szaleństwo seansowe z gotycką gorączką, prawda?
2: Dokładnie tak, bo w tym roku festiwal wychodzi z kina i przechodzi do studia BWA, czyli do Galerii Sztuki i ze mną jest Stach Szabłowski, kurator wystawy Gotycka Gorączka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja na przykład zupełnie nie wiem, czym charakteryzuje się coś takiego, co się nazywa gotycka gorączka, ale też konkretny nurt, który niech mam im przypomnie, jak się nazywa. Latynoski gotyk?
3: Tropikalny gotyk.
4: Tropikalny.
2: Czym się charakteryzuje? Jaka jest jego wrażliwość?
3: Tak, tego najłatwiej się dowiedzieć w tym roku na Nowych Horyzontach, bo Horyzonty przygotowały program filmowy o tropikalnym gotyku, czyli takim nurcie filmowym, który narodził się w Kolumbii, rozlał się po Ameryce Łacińskiej i generalnie polega na opowiadaniu o świecie, również o takich społecznych i politycznych kondycjach w konwencji gotyckiej, w konwencji horroru, opowieści niesamowitej, opowieści grozy. Ci kolumbijscy filmowcy, którzy fundowali ten kierunek, stwierdzili, że być może o tej rzeczywistości, w której żyją, najskuteczniej opowiedzieć właśnie w takich konwencjach.
2: Czy ma pan takie poczucie, że estetyzowanie albo rozmawianie o takich tematach, właśnie jak śmierć, jak mrok, jak jakieś takie demony, które mamy w sobie, to nam trochę pomaga oswoić te tematy jako ludziom?
3: No, o tym jest między innymi nasza wystawa, bo my przygotowując tą wystawę, która jest jakby przedłużeniem programu Nowych Horyzontów, ale już językiem sztuki współczesnej, jakby pociągnięciem sprawy dalej, wychodziliśmy z założenia, że mroczna strona egzystencji jest nieusuwalna, śmierć na razie też nie i z mrokiem jest tak, że można się albo dać mu pochłonąć, albo nim w jakiś sposób zarządzać. I generalnie gotyk jest takim softwarem do zarządzania tymi ciemnymi żywiołami, to znaczy przekuwania ich w jakiegoś rodzaju opowieść, w narrację, w obraz, w sztukę, film oczywiście też. I jest trochę też tak, że z tą gotycką wrażliwością traktuje się często jak taki okres przejściowy, coś z czego się wyrasta. To się kojarzy po prostu z niedojrzałością i taką młodzieńczą egzaltacją. Nie? Fascynujemy się śmiercią szczególnie intensywnie, często wtedy, kiedy jesteśmy tak młodzi, że wydaje nam się, że po prostu ona jest abstrakcją czy jakąś metaforą. Ale to rysowanie gotyku jako takiego symptomu niedojrzałości czy młodzieńczości jednak potraktowaliśmy jako wylewanie dziecka z kąpielą i raczej odcinanie nas od dostępu właśnie do różnych doświadczeń, które są ważne i o tym postanowiliśmy opowiedzieć na wystawie.
2: Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was wszystkich, którzy we Wrocławiu są, do właśnie studia BWA na tę wystawę, bo ja idę jutro, przyznaję, jestem bardzo zaintrygowana, oglądałam parę filmów z tej sekcji. Łukasz, ja opowiem ci, jak było na tej wystawie już po, dobra?
0: Jak będą jakieś widokóweczki, to mi zabierz, jakby była jakaś karteczka, to bardzo poproszę, problemu. Albo chociaż program. Gotycka gorączka, czyli zajęcia z zarządzania mrokiem na wystawie w studio BWA. Jeżeli jutro się tam wybierzecie, to jeszcze Natalię Rybę tam spotkacie. Stach Szabłowski był z nami, Natalia będzie na nas jeszcze wracała. W tym tygodniu jesteśmy po prostu na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Natalio, wszystkiego dobrego, no i dobrych seansów życzę.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Studio festiwalowe.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Benji Marison, Will Slater i temat z produkcji Dynastia. 10 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wiatr tematem przewodnim naszej zabawy w tym tygodniu, w śniadaniu mistrzów wakacyjnym. Ania pisze, że lubi podróżować rowerem i dlatego jeden z urlopów spędziła na trasie wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Plan był prosty, wydawał się sprytny, no skoro statystycznie częściej wieje z zachodu, to startowaliśmy w Świnoujściu, kierunek wyznaczono na wschód, no tylko, że wiało inaczej niż się przed podróżą zakładało i zamiast sprzyjającego wiatru w plecy przez większą część wyprawy dmuchało prosto z przeciwnej strony. Każdy kilometr to był wyczyn, nogi pracowały mocniej, jechało się dłużej, ale jednak również na dłużej, bo to puenta maila od Ani. Ta historia pozostała. Ania się z nami podzieliła wietrzną historią, która była, no, trochę parafrazując, pod górkę, ale okazała się zostać z nami na dłużej. Również z nami teraz już, słuchaczami, słuchaczkami RMF Classic. Aniu, piękne dzięki za twoją opowieść. To do tego roweru bidon z logo RMF Classic wyślemy do ciebie, a na wasze historie wietrzne, letnie, wakacyjne czekam cały czas nieustająco. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.

0: No, serca naszych słuchaczy i słuchaczek walczy teraz on sam. Torero! Senior Torero! Aria Torreadora, Suita, Carmen. 3 minut brakuje do 9. My walczyć będziemy. Jutro najlepsze opowieści filmowe i serialowe w Pasymiu, miejscu wybranym przez was, które trafiło już na filmową mapę Polski. Jutro po 10:00 na rynku w Pasymiu będzie Kasiak Nady, ekipa RMF Classic. To za kilkadziesiąt godzin tak naprawdę, za kilka chwil kolejne fakty od Anny Wachowskiej, a o 9:00 opowiesz o...
1: Czy Sejm zagłosuje w sprawie wicemarszałka z PiS?
2: Na tym posiedzeniu Sejmu nie planuje wprowadzania żadnych zmian.
1: Odpowiada marszałek Włodzimierz Czarzasty. Potem w faktach ceny ropy w dół, dramatyczna walka z pożarami lasów we Francji, a na koniec Głuchołazy. Tam 2 lata po wielkiej powodzi został otwarty nowy most.
3: Duży, gruby, tłusty, jakby to powiedzieć, no pancerniak to nazywają, no nie?
1: Słyszymy się za chwilę.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Minuta po 9:00. Anna Wachowska ma dla nas pakiet faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Kiedy decyzja w sprawie obsadzenia stanowiska wicemarszałka Sejmu i które ugrupowanie powinno je obsadzić? Te pytania padły w porannej rozmowie w RMF FM po zapowiedzi utworzenia klubu przez stronników Mateusza Morawieckiego i wystawieniu kandydata przez Prawo i Sprawiedliwość.
2: Na tym posiedzeniu Sejmu nie planuje wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez trzy lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
13: ale będzie jeden wicemarszałek, czy będzie może 2? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, a na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to 3.
2: uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat.
1: Powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Cała poranna rozmowa jest na rmf24.pl.
14: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Na giełdach paliw ropa naftowa jest coraz tańsza. To w reakcji na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios zapowiedział, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, to USA wrócą do silnych działań wojskowych. Dodał, że nie daje dyplomacji zbyt dużo czasu. We Francji trwa dramatyczna walka z ogromnymi pożarami lasów. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Marek Gładysz.
15: Rozprzestrzenianie się pożaru, który niszczył lasy w południowej Akwitanii, zostało zatrzymane. 15 tysięcy osób otrzymało pozwolenie powrotu do domów, których na szczęście płomienie nie zniszczyły. Natomiast rozprzestrzenianie się pożaru lasów niedaleko przedmieść samego Bordeaux zostało wprawdzie zahamowane w wielu miejscach, ale strażacy próbują teraz całkowicie zatrzymać płomienie, które zdaniem ekspertów przemieszczają się na niektórych obszarach w sposób chaotyczny. Media zauważają, że prezydent Emmanuel Macron podkreśla, iż sytuacja generalnie jest lepsza niż dwa dni temu, ale apeluje do straży pożarnej, by kontynuowała wysiłki.
1: Zdjęcia z pożarów we Francji, ale też Hiszpanii zobaczcie na rmf24.pl. To początek nowego rozdziału dla głuchołaz. Po blisko dwóch latach od niszczycielskiej powodzi mieszkańcy znów mogą korzystać z głównej przeprawy przez Białą Głuchołazką. Wczoraj otwarto nowy most w ciągu drogi krajowej numer 40. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
16: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Mieszkańcy przyznali mi, że wygląda solidnie.
3: Fajny, duży, gruby, tłusty, jakby to powiedzieć, no pancerniak to nazywają, no nie?
16: Wątpliwości co do tego nie ma minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
17: To jest most silniejszy od żywiołu.
16: Dla mieszkańców to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort przemieszczania się. Most łączy dwie części miasta i prowadzi do Czech.
18: Bardzo się cieszę, że w ogóle będzie przeprawa, zwłaszcza za wszystkich tych mieszkańców z drugiej strony rzeki.
19: Mój basen jeszcze może nam nadremontują, stadion, wie pani, to będziemy mieli już jak w Las Vegas.
16: Na to jeszcze chwilę poczekamy.
1: A z nowymi faktami w RMF Classic wracamy o 10:00.
0: Lubię to, naprawdę to lubię. Me gusta stu. Wrócimy do tego tematu jeszcze muzycznie za chwilę, a pogoda już teraz. Co tam, panie, na mapie naszego pięknego kraju nad Wisłą? Nie najgorzej to wszystko wygląda, do 26 stopni ma być. Taka temperatura po południu, głównie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, czyli generalnie na południu i na południowym zachodzie naszego kraju. Teraz 16 stopni w Białymstoku, 17-18 na Mazowszu, 19-20 już we Wrocławiu. 5:05, automat odbierający telefony w Krakowie stworzony, kontrolerzy społeczni i zawyżone ceny kefiru. O tym wszystkim przed 10:00 da nam znać Przemek Semczuk, który szykuje dla nas przegląd prasy sprzed lat, a po retrokiosku po 10:00 krótka wycieczka na Wawelskie Wzgórze. Zamek przyciąga, to nie dziwota, coraz więcej turystów. Czy jest szansa, żeby tam się więcej miejsca zrobiło, więcej przestrzeni? Tą sprawą zajmiemy się za kilka chwil, a za moment nowy wakacyjny felieton profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
20: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Muzyka, o której mam nadzieję możecie powiedzieć, podoba mi się. Me gustas tu. Najpiękniejsza, filmowa, na lato. Manu Chao. Idealnie wakacyjno-letni, lipcowy klimat. Me gustas tu. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Me gustas tu. 12 de la noche en la...

0: Top Gun Maverick. Porannie w RMF Classic. Wtorek mamy, a to oznacza nowe spotkanie z panem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, który wakacyjnie ruszył szlakiem bardzo znanych i ważnych w historii kanałów. Dziś kanał taki, że to po prostu cud.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Kanałem, który najbardziej skrócił drogę pomiędzy wielkimi oceanami, był kanał panamski. To znaczy jest kanał panamski. Skraca on drogę z San Francisco do Nowego Jorku o 14 tysięcy kilometrów. Sam kanał ma długość 81 kilometrów zaledwie, szerokość 91 metrów. No, pokonuje wysokość 26 metrów, ponieważ ten przesmyk lądu pomiędzy Oceanem Spokojnym a Atlantykiem wypiętrza się na wysokość tych 26 metrów. Trzeba wobec tego statki przepływające kanałem podnosić na odpowiednich śluzach i opuszczać z powrotem. Pomysł budowy tego kanału był już za czasów konkwistadorów. Vasco Balboa w 1529 roku myślał o tym, że bardzo byłoby dobrze mieć taki przesmyk pomiędzy Pacyfikiem a Atlantykiem. Oczywiście to wtedy nie było możliwe. W 1879 roku budowę kanału panamskiego, czyli kanału właśnie łączącego Atlantyk z Pacyfikiem, podjął Ferdynand Lesseps, ten, który wybudował kanał Suezki. Ale właściwie skończyło się to katastrofą, a dokładniej mówiąc finansową katastrofą. Były tam potężne nadużycia. Natomiast za czasów Theodora Roosevelta, czyli w latach 1904-1914, kanał ten zbudowano, przy czym pomysł polegał na tym, żeby nie przekopywać kanału od początku do końca, tylko żeby część tego obszaru zalać z rzeki Gatun takim jeziorem. Tam jest sztuczne jezioro ogromnej wielkości. Statki płynące z jednego oceanu na drugi przepływają nad koronami drzew dawnej doliny. No i ten kanał w ten sposób powstał i w ten sposób działa. Natomiast rzeczą, która jest bardzo ciekawa i zabawna, jeżeli chodzi o kanał panamski, to jest to, że jego zachodnie wejście jest na wschód od wejścia wschodniego. I to jest taki paradoks kanału panamskiego. Jeśli ktoś z Państwa będzie w tamtej okolicy, bardzo warto zobaczyć jeden z cudów świata.

0: No boska, boska to bossa nowa, prawda? Soul bossa nowa Quincy z tego filmu, muzyka Quincy'ego Jonesa oczywiście, towarzyszy nam porannie, wtorkowo, w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Bardzo serio będzie, oj bardzo serio teraz. Czy jedna godzina snu może dla naszych oczu zrobić więcej niż przypuszczamy? Pewnie tak. Amerykańscy naukowcy przekonują, że właśnie tak jest. Ich badania wskazują, że po wiosennej zmianie czasu, kiedy śpimy o godzinę krócej, ryzyko niektórych groźnych chorób siatkówki wzrasta nawet o 30%. Zdaniem badaczy nawet niewielkie zaburzenie naszego biologicznego zegara może się odbijać na zdrowiu naszych oczu. Co ciekawe, jesienna zmiana czasu i dodatkowa godzina snu działa odwrotnie, wyraźnie zmniejszając ryzyko tych schorzeń, czyli w sumie bilans wychodzi taki, że jest konstans. No dobrze, to teraz wiadomość, która może ucieszyć tych, którzy nie przepadają za wizytami u dentysty. No pewnie nie ma takich zbyt wielu, którzy lubią wizyty u stomatologa. Brytyjscy naukowcy stworzyli żel, który pomaga odbudować uszkodzone szkliwo zębów. I to brzmi jak science fiction, ale szkliwo jest jedyną tkanką w naszym organizmie, która sama się nie regeneruje. Nowy preparat wykorzystuje minerały znajdujące się w ślinie i zachęca ząb do tworzenia nowej warstwy ochronnej. W testach odtworzone szkliwo zachowywało się tak samo, jak to naturalne. Jeśli technologia trafi do stomatologicznych gabinetów, to może pomóc na przykład w walce z próchnicą. Do żelu jeszcze wykorzystywanego w zupełnie innej przestrzeni, na łączu kultury i konserwacji zabytków. Wrócimy dzisiaj jeszcze w śniadaniu mistrzów, o tym powiemy, o niezwykłych właściwościach różnych żeli.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.

Słuchacie RMF Classic. Słuchacie RMF Classic.

0: Koncert skrzypcowy De Dur od pana Vivaldiego w tle wakacyjnego śniadania mistrzów za chwilę. Na pierwszy plan wysuną się wieści pogodowe, a później muzyka z serialu, który opowiada o życiu w pewnej sekcie.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Porygla.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ładne słońce nad Mazowszem, teraz prawie bezchmurne niebo nad Wielkopolską, tam 17 stopni, 20 na Dolnym Śląsku, na przykład we Wrocławiu. Taka temperatura dziś po południu od 21 do 26 stopni w naszym kraju. Będzie ciepło, jak słyszycie, ale nie bardzo gorąco. I dobrze, bo od czwartku ma być upalnie aż do końca tygodnia. To przyjemne. Zapowiedzi padać nie będzie i niech tak dzisiaj będzie właśnie. Obiecałem dźwięki serialowe i tak właśnie będzie z serialu Niewybrani. Ann Nikitin i The Fellowship, a potem niekończąca się opowieść i kolejne miejsce na filmowej mapie Polski, gdzie meldujemy się, no, wszyscy, którzy kochają filmy i seriale, już jutro.

0: Plima, Never Ending Story, niekończąca się opowieść. 9.36, opowieść o filmach, serialach zrealizowanych w naszym kraju przez pryzmat miejscowości, w których były kręcone te produkcje. To może być trochę niekończąca się opowieść.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Cały czas zgłaszacie kolejne propozycje do filmowej mapy Polski, szczegóły na rmfclassic.pl i bardzo wam za to wielkie dzięki, bo dzięki temu możemy wybrać taką, no, na pierwszy rzut oka nie bardzo znaną miejscowość jak Pasym. Który to Pasym na Mazurach? Miasto znane z kadrów filmowych takich filmów jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalona, także seriali Dom nad Rozlewiskiem czy Projekt UFO. Odwiedzimy już jutro o 10:00 na rynek w Pasymiu. Was zapraszamy stamtąd. Popłynie program RMF Classic, będą leżaki, będą konkursy, zabawy, będzie cała nasza ekipa, między innymi Jadwiga Michalik się tam pojawi, Zuza Majeran, będzie oczywiście całość prowadziła z Pasymia Kasia Chnat, z którym będziemy się łączyć także w jutrzejszym wakacyjnym śniadaniu mistrzów, już po 10:00. No i szykujcie się na wiele wydarzeń, nie tylko na antenie, ale także na naszych mediach społecznościowych. Pasym jutro to trzecie kolejne miasto na filmowej mapie Polski, a na kolejne zgłoszenia waszej propozycji czekamy na rmfclassic.pl.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.

0: E.T. nas odwiedził, muzyka Johna Williamsa. Odwiedzał pewnie wielokrotnie biblioteki Przemek Semczuk, by przygotowywać dla nas dzień po dniu przegląd prasy sprzed lat. Co wydarzyło się 28 lipca, pół wieku temu na przykład, to sprawdźmy to.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 28 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny zawiadamia, że krakowski piosenkarz i wynalazca Eligiusz Przebindowski skonstruował automat odbierający telefony pod nieobecność właściciela numeru. Użył do tego magnetofonu, który po uruchomieniu odtwarza z taśmy wiadomość. Niestety nie nagrywa wiadomości od dzwoniącego, ale jak zapewnia, wynalazek jest tani, koszt automatu to ledwie 300 zł. Sam automat owszem 300 zł, bo nie wspomniano, że dostępne na rynku enerdowskie magnetofony kosztowały 1500. I trzeba było jeszcze mieć telefon, co w 1956 roku było tak samo rzadko spotykane jak magnetofony. Kontrolerzy społeczni i zawodowi wyruszyli na szlak turystyczny, o czym 28 lipca 1966 roku zawiadamia Kurier Polski. Efekty kontroli handlu i gastronomii wypadły źle. W bieszczadzkich sklepach brakowało serów, masła i konserw. W Nowym Targu zawyżano ceny kefiru i maślanki. Jak pamiętamy, w PRL-u obowiązywały oczywiście ceny urzędowe. Zawyżano też ceny lodów. Na Wybrzeżu kontrolerzy ujawnili, że kawiarnie i restauracje nie chcą sprzedawać wody sodowej. Wolą, by klienci zamawiali droższe napoje. A w gdańskim Monopolu, lokalu kategorii S, natknięto się na nieczynną od 5 lat ladę chłodniczą, w której przechowywano kapcie. Jak pisał Kurier, kierownictwo bimba sobie z obowiązków. Pół wieku temu, w roku 1976, furorę robiły kalkulatory Elvro. Jak informował 28 lipca Kurier Polski, w bieżącym roku zakłady wyprodukują aż 66 tysięcy kalkulatorów podręcznych i rozpoczną produkcję kalkulatorów kieszonkowych. Planowano też wprowadzić kalkulatory stołowe dla biur projektowych z funkcją logarytmowania i potęgowania. Dzisiaj to wszystko mamy w telefonie. Kupienie pralki automatycznej Polar lodówki Mińsk, nie wspominając o małym Fiacie, było w roku 1986 marzeniem. Wszystko to można było jednak zdobyć za jedyne 30 zł. Tyle kosztował los loterii 40-latek. 40-latkiem był tym razem nie Stefan Karwowski, a sam Ekspres Wieczorny, który 28 lipca w weekendowym wydaniu zachęcał, gwarantując, że co trzeci los jest wygrany. Nie dało się niestety ustalić, który jest co trzeci.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Eine kleine nach muzyk i pan Mozart, a pani Anna Wachowska już na posterunku faktów.
1: Tak,
0: o 10:00 o czym opowiemy?
1: Przez najbliższą godzinę nie będzie działał SOR w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. Dlaczego? Zapytamy naszą reporterkę. Potem trzęsienie ziemi w Japonii, zamknięcie przestrzeni powietrznej w Finlandii, walka o powrót do normalności rodzinnego przedsiębiorstwa z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem.
2: My musimy sami sobie na to zapracować, tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice.
1: A na koniec Sopot niczym Monte Carlo.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit!
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Minuta po 10:00, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa, ma je dla nas Anna Bachowska.
1: SOR w szpitalu miejskim przy Szwajcarskiej w Poznaniu nie będzie przyjmował przez najbliższą godzinę pacjentów. Powodem są zaplanowane wcześniej prace techniczne. Utrudnienia dotyczą także innych oddziałów placówki, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
14: Wszystkie karetki z pacjentami wymagającymi pilnej pomocy są w tej chwili kierowane do innych szpitali. Do 11:00 lekarze nie będą też wykonywać żadnych, nawet tych planowanych, operacji i badań diagnostycznych. Dyrekcja placówki zapewnia, że zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji zasilania w szpitalu. Pacjenci, których wizyty lub zabiegi zostały przełożone, otrzymają nowe terminy.
1: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 miało miejsce w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych. Służby ostrzegają, że przewidywana wysokość fali może osiągnąć 1 metr. Siły zbrojne Finlandii ponownie zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju. Ma to związek z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jest to konieczne, aby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii.
3: Ludzie w faktach RMF Classic.
1: 3 miesiące temu główna część fabryki gryzaków i smaczków dla psów w Dziardonicach w Kujawsko-Pomorskim doszczętnie spłonęła. Dziś ściany powstają na nowo, a w zeszłym tygodniu właścicielom udało się dokończyć dach. Prace idą sprawnie dzięki zaangażowaniu samorządu, lokalnej społeczności, kontrahentów, a nawet konkurencyjnej firmy.
2: Podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Ten sklep internetowy realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników. Musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
1: Mówi nam Adam Barański, współwłaściciel firmy. Całą historię przeczytacie już teraz na rmf24.pl. Polskie wybrzeże cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów z Czech. Nasi południowi sąsiedzi chwalą szerokie plaże, dobrą kuchnię czy możliwość aktywnego wypoczynku. Wśród kurortów cenionych przez Czechów znalazł się Sopot, który bywa określany mianem polskiego Monte Carlo. Przeczytajcie o tym na naszej stronie. Adres dobrze Wam znany: rmf24.pl.
0: Kolejne fakty o 11:00. Teraz zerkamy do pogody. Upalnie znowu będzie w czwartek, szykuje nam się powyżej 30 stopni, dlatego cieszmy się takim dniem jak dziś. Mamy wtorek, ponieważ dzisiaj maksymalnie stopni 26, teraz od 15 do 21 stopni, nie do 30. Najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, najcieplej z kolei w Dolnym Śląsku, tu przoduje Wrocław. Większość kraju spowita przez odrobinę chmur i słońce na niebie mamy. 4 minuty po 10 już. Dziś jakoś tak wyszło, że dużo o żelu już opowiedziałem, a proszę, jeszcze opowiem. Mówiłem o żelu, który odbudowuje szliwo zębów, a znalazłem jeszcze inny, super żel, nanożel, który pomógł w konserwacji ponad 130-letniego dzieła Włodzimierza Tetmajera. No, to o tym więcej za moment. Wcześniej o tym, co się może zmienić, być może na Wzgórzu Wawelskim, a tam turystów coraz więcej i jeszcze dużo dobrej muzyki, najpiękniejszej, filmowej. Na lato mam dla was.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Szczypta dobrego humoru na początek dnia.
0: Super temat z biura, dla tych co w biurze. Za kilkanaście minut będzie piękna ballada od Briana Adamsa, będzie kompozycja Briana Tylera, a teraz łyk klasyki, przewodnik po orkiestrze.

0: Wtor, mroczny świat, muzyka Brian Tyler, 11 minut po godzinie 10. My jutro o tej porze, to już na pewno będziemy całą ekipą RMF Classic wyjazdową ze studiem plenerowym w Pasymiu na Mazurach i tam będziemy wam opowiadać o filmach, serialach, które właśnie w Pasymiu powstawały, a ta lista jest naprawdę znaczna, ale zanim do Pasymia się wybierzemy, wybierzmy się na południe Polski.
1: Czym żyje ulica w Krakowie?
0: I proszę bardzo.
2: Patrzmy na kawiarnię, która znajduje się przy tak zwanym Białym Murze. No, myślę, że wszyscy zgodzimy się, że ta kawiarnia to nie jest godna tego miejsca. Mówimy o tych parasolkach, mówimy o niewielkiej drewnianej, powiedzmy wprost, szopce. W świetle zapisów obecnych, które znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania, ja mogę rozebrać ten budynek, ale nie mogę już postawić jakiegokolwiek innego. A myślę, że Wawel to szczególne miejsce, na przykład powinno mieć stylową, odpowiadającą wymogom współczesności, ale jednocześnie, co bardzo mocno podkreślam, dostosowaną do charakteru tego miejsca, odpowiednią przestrzeń dedykowaną obsłudze ruchu turystycznego.
0: No i trochę z tego dźwięku się dowiedzieliśmy, a dźwięk to oczywiście wypowiedź dyrektora Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, bo to Wzgórze Wawelskie właśnie odwiedzamy. To wycieczka do miejsca, które cieszy się coraz większą popularnością. No i nie chodzi tylko o to, że to miejsce, z którego Kraków można trochę z góry zobaczyć i Wisłę również. W 2013 roku Wzgórze Wawelskie odwiedziło 1 200 000 osób, a w ubiegłym roku, 2025, było to już ponad 3 miliony. To tak grubo ponad 3 miliony, 3 400 000 osób. No i stąd pomysł na zmianę planu miejscowego dla tej unikalnej i zabytkowej przestrzeni. No i chodzi o rzecz prostą, dostosowanie je do ruchu turystycznego. No i trochę o tym, co dzieje się teraz na Wzgórzu Wawelskim, profesor Betlej nam opowiadał. A pomysł zmian na Wzgórzu pojawił się po opublikowaniu przez miasto projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu miejscowego.
2: Czy państwo wiedzą, że za tak zwanym Białym Murem znajdują się garaże? A więc, jeżeli byśmy chcieli tą przestrzeń, która jest regularnym parkingiem i garażem, udostępnić na nową trasę widokową, zieloną naszym gościom, połączyć się z przestrzeniami podziemnymi, w których znajdują się na przykład z jednej strony bardzo ciekawe artefakty, jest to tak zwane lapidarium, ale jednocześnie przystosować tą przestrzeń dla właśnie obsługi ruchu turystycznego, my tego nie możemy zrobić. Więc to są takie, można by było powiedzieć, nasze marzenia.
0: O możliwym, na razie niemożliwym, opowiadał dyrektor Betlej. Sprawą zajmują się krakowscy radni i dyskutować na ten temat będą, w związku z tym będziemy się pewnie temu przyglądać, czy Wzgórze Wawelskie się rozszerza dla turystów, czy też nie, bo to ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

Nie magiczny, ale zbawienny żel. Obiecałem wam taką historię i będzie. I jeszcze wszystko w rękach polskich naukowców będzie. Jeszcze przed 11:00 pojawi się także muzyka Jerzego Satanowskiego i piękne wykonanie Scarborough Fair. Ale wcześniej kącik klasyczny, Saverio Mercadante i koncert fletowy emol we fragmencie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Chłodno nas w Wolszczyźnie, tam 15-16 stopni, nad morzem od 17 do 20 stopni. Teraz mamy w centrum około 20 stopni, dziś tam 22 stopnie, a najcieplej ma być na Dolnym Śląsku. I tu nawet do 26 stopni, czyli cieplutko, już cieplutko. Wtorek powinien być dość pogodny, w miarę ciepły, jutro kilka stopni więcej od czwartku. Szykujcie się na upał.

0: Karli od pana Sibeliusa w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a ja obiecałem, że Żel będzie jeszcze w roli głównej. Bardzo proszę, stary obraz, nowy ratunek i Żel na pierwszym planie. XIX-wieczny obraz udało się uratować dzięki technologii rodem z XXI wieku, a wszystko u nas. Polscy naukowcy opracowali specjalny nanokompozytowy Żel, który pomógł w konserwacji ponad 130-letniego dzieła Włodzimierza Tettmajera. Preparat jest takim rodzajem czyścika, usuwa stare kleje i żywice bez skrobania i bez stosowania agresywnych rozpuszczalników. I to była taka pierwsza próba naukowców na prawdziwym zabytku. Wszystko się udało, obraz pójdzie do dalszej renowacji i proszę, i w ten sposób XIX-wieczne dzieło ratuje Żel z XXI wieku.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Muzycznie wprost idealnie puentujemy śniadanie mistrzów wakacyjne. Greckie klimaty to klimaty również związane z mitami. Wakacje z mitami, nasza zabawa już za chwilę się rozpocznie, poprowadzi was szlakiem mitów. Jadwiga Polus o 11:00 fakty, a my słyszymy się ponownie przed 7:00. Jutro.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
14: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: Tu RMF Classic. Dochodzi godzina 11:00. Najnowsze fakty i Anna Wachowska.
17: Prokuratura rejonowa w Kłodzku rozpoczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera Donalda Tuska. Publikowano je w internecie, informuje nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
18: Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z trzema nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona. Za groźby i znieważenie premiera grozi do 2 lat więzienia. Natomiast jeśli potwierdzi się nielegalne posiadanie amunicji, kara może być wyższa.
17: Kolejny sejmowy klub chce powołać swojego wicemarszałka, dowiedział się nasz dziennikarz Kasper Wróblewski. Wczoraj, przypominamy, swojego kandydata na wakat w prezydium Sejmu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. To poseł Marcin Ociepa. Teraz swojego wicemarszałka chce mieć Unia Centrum, czyli formacja, która powstała po rozpadzie Polski 2050. Jak powiedział przewodniczący tego klubu Mirosław Suchoń, każda formacja powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium.
19: Dlaczego pan marszałek Czarzasty miałby wchodzić w buty marszałka
1: Kuchcińskiego, który zachowywał się w sposób niegodny.
17: I tu jest problem, bo wakat jest jeden i powiększanie prezydium oznacza zmianę w uchwale przyjętej 3 lata temu. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wicemarszałkami powinni być wyłącznie przedstawiciele ugrupowań, które weszły do Sejmu w wyniku wyborów, a nie powstały w czasie trwania kadencji.
4: Mamy 6-osobowy skład wicemarszałków, jest jeden wakat i tu ewentualnie może być jakieś pole do dyskusji.
17: Niewykluczone, że liczba chętnych jeszcze się powiększy, bo prawdopodobnie swojego wicemarszałka będzie chciał mieć także klub, który ma powołać Mateusz Morawiecki po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości.
19: O tym mówi świat.
17: Oman przedstawił Iranowi propozycję wspólnego regionalnego mechanizmu zarządzania cieśniną Ormus. Przewiduje ona dobrowolne opłaty uiszczane przez przewoźników. Takie informacje przekazuje agencja Reutera, powołując się na źródła w państwach regionu Zatoki Perskiej. Propozycja ta cieszy się poparciem krajów z tamtej części świata i uniemożliwiłaby Iranowi sprawowanie wyłącznej kontroli nad cieśniną Ormus, która jest kluczowa dla transportu ropy i gazu. Na koniec faktów, idzie nowe. To cykl Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziś w kinie Elektronik można zobaczyć 2 filmy studentów tej szkoły, które mają szansę na studenckiego Oscara. Jeden to Kanan.
20: Kanan to historia o 2 imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy pracują w Polsce nielegalnie przy remontach. To historia o moralności, o walce o przetrwanie, o młodych ludziach, którzy próbują odnaleźć się w dzisiejszym świecie.
17: Opowiada reżyser Dominik Mirecki, a drugi to Kamati Pura Express Leona Korzyńskiego. O młodym Polaku, który żyje od jakiegoś czasu w bombajskich slumsach i zakochuje się w tancerce z biednej rodziny.
21: Kocham cię.
22: Kocham cię.
21: Ja ciebie też.
17: Laureatów studenckich Oscarów poznamy 14 września. Nagrody przyznaje Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej.
16: Zachmurzenie umiarkowane i duże okresami będzie małe i to dobra wiadomość. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. W regionach północno-wschodnich możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południowym zachodzie około 25 stopni Celsjusza. Niemal 4 minuty po godzinie 11 rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy RMF Classic. Jadwiga Polus, dzień dobry. Dziś nie braknie zagadki z cyklu Wakacje z mitami. Na początek Marsz Radeckiego, Johanna Strausa I, Lorin Mazel i Filharmonicy Wiedeńscy.

0: Muzyka Aleksandra Despla z filmu Tajemnica Filomeny. Wkrótce także fragment soundtracku z filmu Życie jest piękne i gliniarz z Beverly Hills. 10 minut po godzinie 11:00 słuchacie RMF Classic. Czas przypomnieć reguły naszego radiowego konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: No, w tym konkursie przywołujemy najwspanialsze, najbardziej niezwykłe i najbardziej popularne postaci, bóstwa i herosów z mitologii. Dziś będziemy krążyć wokół pewnej kobiety, bogini, a właściwie królowej. No i o tym będę wam opowiadać raz po raz, przynajmniej raz na godzinę około 11:30. Pierwsza podpowiedź. Ja naprowadzam was na tropa. Wy odgadujecie imię naszej tajemniczej postaci związanej z mitologią. Jeśli tylko ją odgadniecie, zapraszam na rmfclassic.pl. Tam należy zostawić poprawną odpowiedź i wykonać zadanie dodatkowe, które przyniesie komuś z was udział w finale. Zapraszam do zabawy. Czekają oczywiście nagrody. Wszystkie na zdjęciach, również na konkursowej podstronie. Zapraszam, zajrzyjcie w wolnej chwili. A już teraz Nat King Cole śpiewa utwór Pretend.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Był to fragment trzeciego koncertu opus 9 na dwa oboje Tomaso Albinoniego, wykonanie Maurice'a Burga i Heinza Holligera z towarzyszeniem zespołu i Musici. Słuchajcie RMF Classic, czas na pierwszą podpowiedź w naszym wakacyjnym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A dziś zapraszam Was na Olimp, gdzie na złotym tronie zasiada postać równie potężna jak sam Zeus. W sztuce przedstawiono ją jako dostojną kobietę o ciemnych włosach, w długiej szacie, z koroną na głowie i berłem w dłoni. U jej stóp niemal zawsze spaceruje paw, symbol królewskiej godności, a obok często pojawia się również granat, znak płodności i małżeństwa. Była córką Kronosa i Rei i to właśnie jej powierzono opiekę nad małżeństwem i trwałością rodziny. Edith Hall, słynna brytyjska znawczyni mitologii, przypomina, że ta postać była przede wszystkim strażniczką ładu społecznego. Każde złamanie przysięgi małżeńskiej oznaczało dla niej naruszenie porządku świata, dlatego jej gniew był tak legendarny. Czy już wiecie, o której królowej mowa? Jeśli tak, zapraszam do udziału w konkursie Wakacje z mitami. Może to na Was czekają dziś olimpijskie laury i róg obfitości w barwach RMF Klasyki. Nie tylko, mamy dla Was także piękne wydanie mitologii Parandowskiego. Gorąco zapraszam do udziału w zabawie. Wszystkie szczegóły na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. A już teraz Lana Del Rey śpiewa piosenkę z filmu Wielki Gatsby.

Muzyka Ennia Morricone do filmu Cinema Paradiso, a wcześniej Kung Fu Panda, część trzecia i fragment soundtracku Hansa Zimmera. Tu RMF Classic, za 20 minut będzie południe, a teraz piosenka, która przypomni wam jedną z najbardziej legendarnych płyt wszechczasów. To był Thriller Michaela Jacksona i to właśnie na tym krążku pojawiła się piosenka opowiadająca o pewnej obsesyjnej fance, o fałszywych oskarżeniach, najbardzo mrocznej stronie sławy, Billie Jean.

muzyka do filmu Sami Swoi. Początek skomponowana przez Pawła Lucewicza. Wkrótce na naszej antenie muzyka Kamila Sensasa. Będzie to fragment Karnawału Zwierząt. A teraz muzyka Marka Antoana Charpentier to preludium do Tedeum. O 12:00 najnowsze fakty i prognoza.

0: Muzyka Camilla Saint-Saënsa, fragment Karnawału Zwierząt, wykonanie pod batutą André Previna, Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha, a w partiach instrumentów solowych na wiolonczeli Anne Martin Dale Williamsa, przy fortepianie Patricia Pratis Jennings. Słuchajcie RMF Classic, w kolejnej godzinie usłyszycie dwie podpowiedzi w naszym mitycznym i mitologicznym konkursie radiowym, a także zaproszę Was na wspaniałe koncerty do Zielonej Góry. Wkrótce najnowsze fakty, już za chwilę godzina 12.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 12, najnowsze fakty i Anna Wachowska.
12: 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej wydobyto w czasie 2 tygodni prac ekshumacyjnych na Ukrainie, poinformował Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Poszukiwania prowadzono na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
13: Planujemy uroczystości pogrzebowe na dzień 30 sierpnia tego roku, w rocznicę zbrodni, którą popełnili tutaj ukraińscy nacjonaliści.
12: Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej mają się zakończyć 8 sierpnia. Nie myśleli o organizowaniu zbiórki, zaciągnęli kredyt pod zastaw własnych domów. W faktach RMF Classic mówimy dziś o rodzinnej firmie z miejscowości Dziardońce w Kujawsko-Pomorskiem. 3 miesiące temu spłonęła tam główna część fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele od początku wiedzieli, że nie zwolnią żadnego pracownika. Postanowili uruchomić sklep internetowy i sprzedawać przysmaki dla psów.
14: No i zaczęło się dziać. My do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. Padły serwery, nie byliśmy na to gotowi, wpadły ogromne ilości zamówień.
15: I żeby oddać skalę tych zamówień, pakujemy zamówienia dopiero z poniedziałku, tak, czyli tydzień wstecz, pracując praktycznie non-stop na dwie zmiany i przerzucając się ogromne siły, zaangażowanie w obsługę naszych wspomagaczy, powiedzmy. Ludzi, którzy obdarowali nas też ogromnym jakimś, no też zaufaniem, bo nas nigdy nie znali i chęcią pomocy. I też wracają super komentarze do nas. Wszyscy bardzo chętnie pomagają i tak naprawdę są zadowoleni też z tego naszego produktu, który otrzymują, więc tak naprawdę każdy jest z tego zadowolony, a my przede wszystkim.
12: Mówią naszej reporterce właściciele Adam Barański i Jan Sokołowski.
16: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
12: Zinedine Zidane został trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Falstart Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire, szeroko komentowany w mediach. W dwóch pierwszych meczach amerykańskiej ligi MLS kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola, a co gorsza, miał niewiele sytuacji. Katarzyna Piórkowska, redaktor naczelna portalu amerykańskapiłka.pl, uważa jednak, że to jeszcze nie powód, żeby bić na alarm.
17: Moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. Po pierwsze, ta próbka dwóch meczów nie oddaje pełnych możliwości Roberta Lewandowskiego z wielu względów. W MLS-ie mamy środek sezonu. Dla Roberta w normalnych warunkach to byłby dopiero powrót na obóz przygotowawczy przed startem rozgrywek. Tych sesji treningowych nie miał zbyt wiele z nowymi kolegami.
12: Najbliższy mecz Chicago Fire odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Rywalem Charlotte FC.
0: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, okresami będzie się zmniejszać, możliwe chwile ze słońcem, takie czekają słuchacze z południa Polski. Miejscami na północy i północnym wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 23, chłodniej na południowym zachodzie Polski, najcieplej do 25 stopni Celsjusza.
18: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
19: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem, Magda Cielecka.
20: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
21: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
22: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzykę do filmu Chce się żyć skomponował Bartosz Hajdecki, a wcześniej The Ronettes i piosenka Be My Baby, którą słychać w kadrach filmu Dirty Dancing. 10 minut po 12 mam dla Was drugą podpowiedź w naszym mitologicznym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Grecka mitologia jest pełna bohaterów odważnych, przebiegłych, także zakochanych, ale jest też postać, która słynęła z doskonałej pamięci, zwłaszcza do wyrządzonych jej krzywd. Gdy Zeus po raz kolejny łamał wierność małżeńską, ona nie wybaczała. Nasza tajemnicza bohaterka niemal nigdy nie pojawia się bez swoich symboli. Przypomnę, towarzyszy jej Paf, pta, którego ogon według mitu ozdabiają oczy olbrzyma Argosa. Obok niego często pojawia się owoc granatu, znak płodności małżeństwa, a także berło świadczące o jej królewskiej godności. Wspomnę słowa historyka starożytności z Uniwersytetu w Bristolu, Richarda Buxtona, który pisał, że greccy bogowie nie byli doskonali, byli niezwykle ludzcy w swoich emocjach. To właśnie dlatego od ponad 2000 lat ich historie pozostają tak bardzo fascynujące. Nasza bohaterka kocha, zazdrości, przebacza bardzo rzadko i nigdy nie zapomina zniewagi. Jeśli wiecie, o kim mowa, napiszcie, która olimpijska bogini była jednocześnie opiekunką małżeństwa i jedną z najpotężniejszych postaci całego greckiego panteonu. Odpowiedzi należy pozostawić na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. A finał, przypomnę, około 14.30. Teraz muzyka Johna Powella. Jak wytresować smoka?

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierający dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
16: Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem Afryka, fragment brzmienia kina przyrodniczego, do którego muzykę skomponowała Sarah Klass. Usłyszycie także muzykę do filmu Buster. A teraz utwór Antonina Dworzaka, humoreska opus 101, numer 7. Seiji Ozawa prowadzi bostońską orkiestrę symfoniczną. Na wiolonczeli Yo-Yo Ma na skrzypcach Icek Perlman.

0: Piotr Czajkowski, fragment uwertury do baletu Dziadek do orzechów Filharmoników Wiedeńskich poprowadził James Levine. Tu RMF Classic niebawem na naszej ścieżce dźwiękowej muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Seks Misja. Wcześniej usłyszycie temat do filmu Buster. A już teraz kolejna podpowiedź w naszym mitologicznym konkursie, w którym możecie zdobyć wspaniałe jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, ale także greckie słodycze i nasze wakacyjne gadżety w barwach RMF Classic.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Bez naszej dzisiejszej bohaterki konkursu, której imię odgadujecie, być może nigdy nie doszłoby do wojny trojańskiej. Wszystko zaczęło się od złotego jabłka z napisem dla najpiękniejszej. O jego zdobycie rywalizowały trzy boginie: Atena, Afrodyta i właśnie ona. Gdy trojański książę Parys przyznał zwycięstwo Afrodycie, królowa Olimpu uznała to za niewybaczalną zniewagę. Od tej chwili wspierała Greków i robiła wszystko, by Troja upadła. Homer w Iliadzie opisuje ją jako boginię potężną, dumną i niezwykle wpływową, taką, która potrafi sprzeciwić się nawet Zeusowi. W rankingu najbardziej pamiętliwych postaci mitologii nasza bohaterka z pewnością znalazłaby się na samym szczycie, bo to właśnie ona przez całe życie prześladowała Heraklesa i nie dlatego, że zawinił, lecz dlatego, że był synem jej niewiernego męża. I to ona zesłała na niego obłęd, który doprowadził do tragedii. Stał się początkiem słynnych 12 prac. Jeśli wiecie, o kim mowa, zapraszam na podstronę konkursu Wakacje z mitami na rmfclassic.pl. A już teraz piosenka do filmu Buster, Loco in Acapulco, The Four Top.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

Muzyka Franciszka Józefa Haydna, był to fragment symfonii wojskowej. Orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, 10 minut do godziny 13. A już teraz gorąco zapraszam Was do Zielonej Góry, gdzie 2 sierpnia rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Korno Brass Music Festivalu. To tydzień koncertów, warsztatów muzycznych, spotkań z wybitnymi artystami z całego świata. Mogę z ręką na sercu polecić Wam wyjątkowy koncert 6 sierpnia dokładnie. Hollywood Brass, największe hity muzyki filmowej pod batutą pierwszego waltornisty Hollywood Studio, Jamesa Thatchera, który uczestniczył w nagraniu niejednego legendarnego soundtracku. To wydarzenie odbędzie się w Filharmonii Zielonogórskiej 6 sierpnia o godzinie 19:00. A usłyszycie muzykę z Gladiatora, z Władcy Pierścieni, z filmu Harry Potter, a także Park Jurajski, Superman, The Simpsons i Rocky. Mam nadzieję, że to wystarczająca rekomendacja. Polecamy bardzo gorąco Korno, festiwal w Zielonej Górze. A teraz oscarowa piosenka Whitney Houston, Bodyguard.

0: była muzyka z filmu Carlosa Saury pod tytułem Tango. Wcześniej usłyszeliście piosenkę z filmu Bodyguard. Dochodzi godzina 13, już za chwilę najnowsze fakty i prognoza. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compresor.
15: Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najważniejsze fakty i Anna Wachowska.
19: Premier nakazuje zaostrzenie przepisów o najmie krótkoterminowym. Podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu wezwał ministrów do poprawienia przyjętego raptem 2 tygodnie temu projektu ustawy w tej sprawie.
20: Poszliście najmniejszą linią oporu. Rozumiem to. Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. I tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się.
19: W ten sposób Donald Tusk skrytykował zwłaszcza wiceministra sportu Ireneusza Rasia. Szef rządu zmienia zdanie, bo pojawiły się oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej, a także o to, że wspomniany minister Raś miał zarabiać na wakacyjnym wynajmowaniu mieszkań.
20: My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy, chociaż na tym etapie mogę powiedzieć, że są to bardzo niesprawiedliwe oceny, ale na wszelki wypadek, tu patrzę na ministra Siemoniaka, proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne.
19: Premier do końca sierpnia dał czas swoim ministrom na przygotowanie nowej ustawy. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.
21: Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
19: Poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji. Wprowadza ono wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków, które zostały zawarte za granicą, a które nie stanowią związku kobiety i mężczyzny. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest on 7. osobą w tym roku wybraną przez Sejm na sędziego Trybunału. Pozostałych 6 Sejm wybrał w marcu. Dwoje z nich, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, złożyli ślubowanie przed prezydentem. Z kolei w sprawie pozostałych czworga na rozstrzygnięcie w Trybunale czeka wniosek prezydenta w sprawie sporu kompetencyjnego w związku ze złożeniem przez nich ślubowania w Sejmie 9 kwietnia.
1: Śledzimy fakty.
19: W Muzeum Powstania Warszawskiego dziś wieczorem odbędzie się wernisaż nowej wystawy Splot. Czy sukienka może być mundurem? Opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
2: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji i w ogóle II wojny na całym świecie były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
19: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska. Ekspozycję będzie można oglądać do czerwca przyszłego roku.
0: Dziś zachmurzenia umiarkowane i duże, mniejsze w regionach południowych i tu możliwe chwile ze słońcem. Łapcie promyki na spacerach. Miejscami na północy i północnym wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, a w regionach północno-wschodnich możliwe również burze. Na termometrach maksymalnie 18 do 23 stopni cieplej, na południowym zachodzie do 25.
22: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
23: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
24: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
25: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
26: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
27: Najpiękniejsza muzyka filmu.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Mark Szajman skomponował ten temat do filmu Rodzina Adamsów. Wkrótce Policjanci z Miami z muzyką Jana Hammera, a także fragment soundtracku Joe Hisaishiego. A już teraz gorące zaproszenie do odwiedzin naszych mediów społecznościowych, bo tam na bieżąco relacje z Wrocławia. Nasze dziennikarki Natalia Ryba i Magda Juszczyk obserwują wydarzenia związane z festiwalem Nowe Horyzonty, rekomendacji mnóstwo znakomitych filmów. Zajrzyjcie w wolnej chwili u nas na antenie. Możecie także wysłuchać studia festiwalowego codziennie około 8.40 w wakacyjnym Śniadaniu Mistrzów, a także po południu w programie Kierunek Lato około 16.10. Polecamy nasze relacje festiwalu Nowe Horyzonty. A już teraz muzyka Ann Chmielewski do serialu Ta inna siostra Bennett.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Tu RMF Classic, za chwilę zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina, to będzie Mazurek Amol opus 68, numer 2, a wcześniej muzyka Johanna Sebastiana Bacha, fragment trzeciej partity na skrzypce solo.

0: muzykę Fryderyka Chopina zagrał Jean-Marc Cluysada, to Mazurek, Amol opus 68 numer 2. Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi 13.30, czas na ostatnią podpowiedź w naszym wakacyjnym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Jej świętym ptakiem był paw, dlatego od starożytności właśnie pawie stały się symbolem czujności, dumy i królewskiego majestatu. Największe świątynie poświęcone tej bogini znajdowały się w Argos i na wyspie Samos. Jak piszą znawcy mitologii, dla starożytnych Greków była jedną z najpotężniejszych postaci całego panteonu, a nie tylko żoną Zeusa. Była prawdziwą królową bogów. Nasza bogini królowa przypomina, że władza bez szacunku rodzi konflikt, a złamany zaufanie potrafi zmienić los nawet największych herosów. Greckie mity to opowieści o konflikcie sił rządzących światem, jak pisze amerykański mitoznawca Robert Graves. Miłości, ambicji, o władzy i zazdrości, a ta postać uosabia jednocześnie wszystkie. Jest potężna, dumna i bezkompromisowa. Jeśli wiecie, kto jest dzisiejszą zagadkową postacią, zajrzyjcie na podstronę konkursu Wakacje z mitami na rmfclassic.pl. Rozwiążemy tę zagadkę około 14.30. A już teraz kadry z Barcelony. To piosenka zespołu Giulia i Los Tellarini z filmu Vicky Cristina Barcelona.

Legendarne bolero Maurice'a Ravela to wykonanie orkiestry symfonicznej z Montrealu poprowadził maestro Charles Dutoit. A na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem Avengersi z muzyką Alana Silvestriego, a wcześniej sięgnę po piosenkę z pierwszej połowy lat 70., która powróciła m.in. w roku 96 w filmie Przełamując fale Larsa von Triera. Mowa o utworze Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna.

0: muzykę do Avengersów skomponował Alan Silvestri. Tu RMF Classic. W kolejnej godzinie filmowa mapa Polski. Zaproszę Was do kolejnej wspaniałej miejscowości uwiecznionej w kadrach polskich filmów i seriali, dokąd właśnie zmierza nasza radiowa ekipa, by już jutro poprowadzić z mobilnego studia program na żywo, szczegóły niebawem. I w kolejnej godzinie finał i rozwiązanie dzisiejszej zagadki wakacje z mitami. Gorąco zapraszam, zostańcie z nami, za chwilę najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.

0: Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Słuchajcie RMF Classic. Jest godzina 14. Anna Wachowska i najważniejsze fakty.
11: Dramatyczne doniesienia z Japonii. O wielu zabitych i rannych piszą tamtejsze media po silnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie kraju. W niektórych rejonach zawaliły się budynki. W jednym z centrum handlowych miało dojść do eksplozji. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi chowających się między sklepowymi regałami. Słychać też płaczące dzieci. Zdjęcia możecie zobaczyć na rmf24.pl. Sprawca zamachu w Berlinie nagrał film z deklaracją wierności państwu islamskiemu. Śledczy znaleźli go na jego telefonie. Wcześniej niemieckie media informowały, że policja obserwowała zamachowca w Berlinie także w samym dniu ataku. Służby podsłuchiwały jego telefon, a w pobliżu budynku, w którym mieszkał, zainstalowano ukrytą kamerę. W sobotę wieczorem 21-latek wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła jedna osoba, obywatelka Polski. 29 osób zostało rannych. W wyniku pożarów lasów i łąk we Francji i Hiszpanii domy musiało opuścić ponad 300 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudniają wiatr i upały.
12: Ogień w połączeniu z chmurami burzowymi tworzy niszczycielskie burze ogniowe. Zjawisko to generuje potężne, porywiste wiatry, które można powiedzieć rozrzucają żar i inicjują kolejne ogniska zapalne.
11: Wyjaśniał geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Do walki z pożarami zaangażowano setki strażaków oraz międzynarodową pomoc. Od 1 sierpnia do akcji dołączy 105 polskich strażaków.
13: Znamy fakty.
11: Rozpoczyna się nowy rozdział w historii francuskiego futbolu. Tak obserwatorzy komentują pierwsze oficjalne wystąpienie byłego gwiazdora trójkolorowych Zinedina Zidana w roli nowego selekcjonera reprezentacji Francji, o czym informuje nasz korespondent Marek Gładysz.
14: Zinedine Zidane zasugerował, że przez 5 lat po odejściu ze stanowiska trenera Realu Madryt odrzucał regularnie propozycje innych klubów z różnych krajów, które oferowały mu funkcję trenera i bardzo wysokie płace. Czekał, aż zwolni się stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji, bo tylko to go interesowało. Obserwatorzy sugerują, że francuski związek piłki nożnej nieoficjalnie obiecał mu, że będzie następcą dotychczasowego selekcjonera Didiera Deschampsa. Obserwatorzy zauważają, że spowodowało to zresztą napięte relacje Zidana z Deschampsem, który miał czasami wrażenie, że związek chce się go pozbyć. Francuska drużyna piłkarska zachwyca, kiedy wygrywa. Zrobię wszystko, by marzenia kibiców się spełniły, zapowiedział Zidane.
11: Dakota Johnson jako młoda Marilyn Monroe. Magazyn Vanity Fair publikuje pierwsze zdjęcia z nowej produkcji o ikonie Hollywood. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z 17-minutowego filmu. Twórcy obrazu zastanawiają się w nim, co aktorka mogłaby jeszcze osiągnąć, gdyby żyła dłużej. Premiera filmu odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.
10: Na Wybrzeżu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu będzie się chmurzyć i w tych regionach możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach na ogół pogodnie i słonecznie. Niewielki deszcz możliwy w Tatrach i na Podhalu. W pozostałych regionach nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 23, w Warszawie do 24 na południu.
0: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
6: Mówi Grzegorz Turnał.
9: Zygmunt Konieczny.
13: Michał Rusinek.
15: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

0: Muzyka z filmu, który powstał na podstawie powieści Donalda Hamiltona. Mowa o filmie Biały Kanion z roku 1958 w reżyserii Williama Wheelera. Autorem muzyki jest Jerome Morrow i przyznacie, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii amerykańskiego westernu. Historia zwaśnionych rodów, które walczą ze sobą o przejęcie kontroli nad ranczem. No właśnie takich tematów dziś też sporo na małych ekranach w kolejnych serialach. Słuchajcie, RMF Classic, no to teraz opowiem Wam o kolejnej miejscowości, do której zmierza nasza radiowa ekipa.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Nasza radiowa ekipa jedzie przez Polskę, by dotrzeć na Mazury, do Pasymia, miasta znanego z kadrów serialu Dom nad rozlewiskiem, a także z takich filmów jak Róża, Południk Zero czy Projekt UFO. Gorąco zapraszamy Was już jutro od 10 na rynek w Pasymiu, to właśnie w tym miejscu odnajdziecie mobilne plenerowe studio RMF Classic. Przygotujemy dla Was leżaki, wakacyjne konkursy z nagrodami. Będą również wyjątkowi goście, którzy opowiedzą o filmowej historii tego miejsca. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie także czasu na relaks i odpoczynek. W strefie RMF Classic możecie liczyć na bardzo dobrą muzykę. Program na żywo poprowadzi Katarzyna Chnat. Relacje będą dostępne także w mediach społecznościowych RMF Classic. Zaglądajcie w wolnej chwili. No i zapraszamy Was bardzo gorąco do zgłaszania kolejnych miejsc, w których powstawały filmy lub seriale. Wszystkie szczegóły, jak to zrobić, odnajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. A już teraz przypomnę Wam piosenkę, którą słychać w filmie nakręconym w plenerze Pasymia. Projekt UFO to piosenka Emadę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zerkniemy do centrum Gdyni, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Będziemy we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty i rozpoczniemy w poranku spotkanie z wami w Pasymiu. To kolejne miejsce na naszej wspólnej filmowej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Po reklamie. Tu RMF Classic, za chwilę piosenka Charlesa Aznavoura. To będzie utwór Omene Mua w transkrypcji na wiolonczele. Zagra Camille Thomas, a już teraz utwór Ralpha Vaughana Williamsa. To fantazja na temat Greensleeves, wykonanie Orpheus Chamber Orchestry. Za kilka minut także finał dzisiejszego wydania konkursu Wakacje z mitami.

0: muzyka Charles Navoura, piosenka O Mene Moi na wiolonczele, wykonanie Camille Thomas, nagranie z płyty francuskiej wiolonczelistki zatytułowanej Aznavouriana. Słuchajcie, RMF Classic, jest 14.30, a więc ogłaszam finał dzisiejszego wydania konkursu Wakacje z mitami. Laureatem został pan Sławomir. No to teraz czas dowiedzieć się, o kogo chodziło w dzisiejszym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
2: Chodziło żonę Zeusa Herę.
0: Zgadza się, to jest dobra odpowiedź. Ma pan bardzo młody głos, a ja tu czytam, że wnuczek ma wiele wspólnego z pana taką przygodą mitologiczną. Proszę opowiedzieć swoją historię.
2: Oboje z wnuczkiem uwielbiamy mitologię. Bardzo często na dobranockę zamiast jakiejś bajki czy baśni, to właśnie czytamy sobie różnego rodzaju mity. Tam polecam właśnie wszystkim bardzo fajna seria Odkrycia świata. Tak to się nazywa chyba, tak dobrze
0: tak
2: pamiętam. W każdym razie tych wszystkich pojęć, które państwo umieścili na swojej liście, no to najczęściej wykorzystujemy to pojęcie sesjowa praca, dlatego że jak się razem bawimy z wnuczkiem, ja coś buduję, konstruuję z krzaków, no to on po prostu namiętnie to wszystko niszczy, burzy, a ja potem z powrotem odbudowuję i tak dalej. Stąd właśnie to moje określenie syzyfowa praca.
0: Syzyfowa praca w kontaktach z wnuczkiem. Proszę mi powiedzieć, jak wnuk radzi sobie z tymi mitami? Podobają mu się? Jestem bardzo ciekawa jego reakcji. Wciągają go te historie?
2: Tak, tak, bardzo. No tak jak wszystkie go fascynują. Przy wszystkich świetnie usypia. To jest bardzo dobry środek właśnie taki usypiający. Oprócz jeszcze muzyki filmowej, bo to też
0: też stosuję
2: taką metodę właśnie usypienia wnuczka, że puszczamy właśnie sobie jakąś taką suitę fajną, filmową, taką spokojną i wtedy on też usypia, ale też bardzo często, jak mówię, stosuję tą metodę na mity greckie, powiedzmy, tak to nazwijmy.
0: Bardzo dobra metoda. Myślę, że mając dopiero tyle lat, nasłucha się o tych opowieści, to będzie wygrywał wszystkie mitologiczne konkursy w przyszłości.
2: Jest wnuczka, tylko że wnuczka jest bardzo mała, ale myślę, że też taką terapię będę stosował w stosunku do niej.
0: Świetnie. Panie Sławomirze, dziękuję za te wszystkie dobre rady. Bardzo piękna praktyka i tradycja czytania do snu mitów. I dziękuję za udział w konkursie. My tę paczkę naszych prezentów symbolicznych wyślemy niebawem. No i mam nadzieję, że ten konkurs z mitami jakoś umila panu codzienny czas.
2: Tak, tak, tak. No, szczególnie taką pogodę, taką barową pogodę, to jest wspaniały sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu.
0: Świetnie. Dziękuję panie Sławomirze i do usłyszenia na falach RMF Classic.
2: Dziękuję, zakłaniam się.
0: Pozdrawiam.
2: Dziękuję nawzajem.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
0: Po reklamie.

Muzyka Ludwiga van Beethovena to menuet G-dur. Toruńską orkiestrę kameralną poprowadził Jerzy Salwarowski. Tu RMF Classic od 15:00, magazyn popołudniowy, kierunek lato. Przywita się Ula Urzędowska. Możecie liczyć na liczne rekomendacje kulturalne. Ja wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym konkursie, bardzo, bardzo dziękuję. Tajemniczą postacią była Hera, a w finale udział wziął pan Sławomir, nasz słuchacz. Kolejna szansa na udział w konkursie jutro od godziny 11:00, a po 15:00 magazyn Kierunek Lato. Polecam gorąco. Na koniec ode mnie nasza wakacyjna nowość. Don Henley i piosenka The Boys of Summer. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Biedronkę.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami to głównie na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich burze. Maksymalnie dziś 25 stopni pokażą termometry, jutro już trochę cieplej, nawet 29.
1: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
2: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
3: Tu Monika Brodka.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wangelis, a wcześniej Czesław Niemen, Sen o Warszawie. 8:08. Zapraszam do RMF Classic. Ruszamy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Choć ścieżka dźwiękowa w różne strony świata, światów i odległych galaktyk nas poprowadzi, to jednak cel jest jasny i oczywisty. Najpiękniejsza muzyka filmowa dla ucha i ducha, wakacyjne ciekawostki z kraju i ze świata, zaproszenia, festiwale, to wszystko doprawione nutką serialowych sentymentów, wycinków z prasy sprzed kilku dekad i mamy to. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam, kierunek lato, a pierwszy przystanek na naszej ścieżce dźwiękowej to miasteczko Twin Peaks.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
9: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Lato w podróży z RMF Classic.

0: William Boyce i fragment czwartej symfonii English Concert pod batutą Trevora Pinnocka. To magazyn Kierunek Lato. Lato z najpiękniejszą muzyką filmową, jak to u nas w RMF Classic. Lato kulturalne, więc sceny teatralne między innymi mamy na oku.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: 30. Festiwal Szekspirowski trwać będzie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim do 2 sierpnia. Zobaczymy zespoły z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i Polski. Tegoroczne motto – pochwała szaleństwa – ma być hołdem dla profesora Jerzego Limona, wizjonera i twórcy teatru, którego marzenie o odbudowie elżbietańskiego teatru w Gdańsku wciąż inspiruje artystów i publiczność z całego świata, mówi wiceprezeska Fundacji Teatrum Gdańskie Justyna Limon.
3: Zawsze mówił, że jest to teatr wielu możliwości pod wieloma względami. On już na początku lat 90., kiedy dopiero zaczynała się ta budowa teatru, już on od początku już miał tę wizję. On mówił, że on chce zbudować takie centrum kultury na skalę taką europejską, międzynarodową. To jest w ogóle unikatowy w Polsce budynek, że on chce zbudować takie centrum kultury na skalę taką europejską, międzynarodową. To jest w ogóle unikatowy

0: Ponieważ jesteśmy teatrem impresaryjnym. W związku z tym możemy zapraszać kogo chcemy. A druga taka rzecz, to jeśli chodzi o festiwal, którego teraz mamy tą 30. edycję, którego mój mąż był założycielem, pomysłodawcą, dyrektorem artystycznym przez 25 lat, on zawsze podkreślał, że istotą festiwalu jest różnorodność. I tak było przez te wszystkie lata i tak jest do tej pory. Wielka różnorodność różnych, przeróżnych inscenizacji Szekspira, reprezentowanych, pokazanych przez artystów, którzy tym Szekspirem mówią o współczesności.
1: Szczegóły programu znajdziecie na stronie festiwalu szekspirowskiego, który trwa właśnie w Gdańsku.

Anioły w Ameryce, a ścieżką dźwiękową, filmową prowadził nas Thomas Newman. Kierunek Lato, magazyn popołudniowy w RMF Classic za 23 minuty 16. Wkrótce łączymy się z Wrocławiem i festiwalem Nowe Horyzonty. Mam też dla Was zaproszenia do kina. Teraz Lang Lang przy fortepianie, a to kompozycja Scotta Joplina.

0: RMF Classic, a u nas scena na balu. Z symfonii fantastycznej Hektora Berlioza grała orkiestra clevelandzka. Muzyków prowadził Pierre Boulez. Za 13 minut 16.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Kierunek lato, kierunek kino. Przez całe wakacje w kinie pod Baranami w Krakowie, ale też w innych lokalizacjach oglądamy świetne filmy w bardzo dobrej cenie i to wszystko w ramach 20. edycji festiwalu Letnie Tanie Kinobranie. A dziś oferujemy Wam podwójne zaproszenia na film Sorry Baby, który odbędzie się w ramach Lata Kobiet, uwaga, Kino pod Baranami w Krakowie, 3 sierpnia o 12.30. 3 sierpnia, 12.30, a o tytule, który Wam proponujemy, opowie Marynia Gierat z Kina pod Baranami.
2: To jest opowieść o dziewczynie, która próbuje poradzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami, ale jest to film niezwykle ciepły i właściwie z pozytywną wymową. I to jest jedna z tych właśnie perełek ostatniego sezonu, która dość krótko była obecna na ekranach, a bardzo warto nadrobić.
0: Nadrabiamy 3 sierpnia o 12.30. Chętnych na ten pokaz w Kinie pod Baranami w Krakowie. Proszę o informację, czyli nasz adres redakcja@rmfclassic.pl. Możecie w tytule maila napisać po prostu Kino pod Baranami, a my czekamy na odzew z Waszej strony. Przypomnę, to jest data 3 sierpnia o 12.30 i film Sorry Baby w ramach Lata Kobiet w kinie pod Baranami. I dalej idziemy w to kino, ale ścieżką dźwiękową. Teraz przenosimy się do muzycznego świata filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
12: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: północnego zachodu płynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotny deszcz, a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, maksymalnie 25 stopni.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
2: Hi everyone, this is Trevor Morris.
3: This is Gustavo Santaolalla.
4: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
5: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 07, zgłoś się, muzyka serialu, muzyka Włodzimierza Korcza, 8 minut po 16, a tu zgłasza się festiwalowy Wrocław i nasze będące tam dwie dziennikarki, Magda Juszczyk i Natalia Ryba.
1: Studio festiwalowe.
0: Do 2 sierpnia Wrocław, stolicą kina, festiwal Nowe Horyzonty, aż 283 filmy z ponad 90 krajów w programie, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje. To 26 już festiwal Nowe Horyzonty i odbyła się już na nim światowa premiera filmu Exotic w reżyserii Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. To jej pełnometrażowy debiut. A film jest historią Mili, która jedzie na obóz nauki tańca, to pole dance, i odkrywa, że zapomniała, co to znaczy być sobą. Jaki był odbiór po pierwszym pokazie? Natalia Ryba rozmawia z reżyserką.
2: Ja jestem zaskoczona w ogóle tym, jak dużo chłopaków właśnie mówi, że podeszło do mnie po seansie i powiedziało, że oni się w ogóle bardzo utożsamiają też z tymi myślami Mili na przykład, i że właśnie to jest bardzo uniwersalne. Strasznie mnie to cieszy, bo trochę się bałam, że właśnie ten film wpadnie w coś takiego, że jest tylko dla dziewczyn, a ja też mam poczucie, że to jest film dla ludzi i że te nasze odczucia odnośnie siebie, odczucia jakiejś, nie wiem, niepewności siebie, autokrytyka wewnętrznego, jakiejś daleko idącej samooceny są no totalnie uniwersalne, tak? Kompletnie niezależnie od płci. Co jest dla mnie w tym najważniejsze? No chyba właśnie, że super jest mieć odwagę do tego, żeby być sobą niezależnie od tego, kim jesteśmy, w takim sensie, że może się na przykład okazać, że jesteśmy trochę bardziej, nie wiem, niezdarni, dziwni, śmieszni, niż nam się wydaje, i no super jest to po prostu objąć, no.
3: Ja przyznam ci szczerze, rozmawiałam gdzieś w kuluarach o tym filmie, usłyszałam takie zdanie od paru osób, że dla nich to jest rodzaj kina autorskiego. I ja bym się pod tym podpisała. Czy ty na tyle czujesz, bo to jest twój debiut pełnometrażowy, czy czujesz właśnie, że kino autorskie, twoje, może dziwne nawet trochę, ale to dobrze, to jest właśnie coś, co chciałabyś robić dalej w kolejnych projektach?
2: Bardzo tak. Zdecydowanie tak. Ja, to jest okej, to jest faktycznie pierwszy mój film pełnometrażowy, który wyszedł, ale nie jest to pierwszy scenariusz pełnometrażowy, który napisałam. Ja już od wielu lat dewelopuję dwa inne filmy, więc zanim napisałam ten scenariusz, napisałam już dwa inne filmy pełnometrażowe. I myślę, że one wszystkie, to nie jest tylko moja opinia, tylko też wielu osób, które to czytały, one wszystkie są takie bardzo moje. Ale to nie jest coś, co ja jakoś tam usilnie staram się zrobić, czy że tutaj po prostu, że to nie jest cyniczne jakby, tylko no ja nie umiem inaczej. To po prostu takie wychodzi jakoś, nie wiem, no ten mój chyba sposób patrzenia na świat i sposób jakoś ujmowania rzeczywistości chyba faktycznie najwyraźniej jest jakoś tak jakiś bardzo mój i swoisty, że po prostu tak to się dzieje.
0: Z reżyserką filmu Exotic, Sonią Orlewicz-Zakrzewską, rozmawiała Natalia Ryba. Kolejny raz z Wrocławiem, z festiwalem Nowe Horyzonty. Łączymy się jutro po godzinie 8.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Opowieści lasku wiedeńskiego Johanna Straussa II. Teraz filharmonicy wiedeńscy.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
3: 20 minut po 16, a na ścieżce dźwiękowej już czekają Janosik, Polskie drogi, Sztuczki, będzie także fragment muzyki filmu Projekt Hail Mary, a teraz John Williams, Harry Potter i Kamień Filozoficzny.

0: Jolka! Było super!
1: Na razie.
2: Było super i idziemy dalej ścieżką dźwiękową. To Kierunek Lato, RMF Classic, 16.30. Daniel Pemberton w kosmos nas zabierze swoją muzyką. To będzie fragment ścieżki dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary. Andrzej Kurylewicz i Polskie Drogi też czekają na filmowej i muzycznej mapie naszej podróży. A teraz Joe Cocker i przebój Summer in the City. Cover przeboju, który po raz pierwszy pojawił się w 1966 roku, ale to Joe Cocker uczynił go światowym przebojem. Przed godziną 17 zapraszam też na spotkanie z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, naszą serialową przewodniczką, ale tym razem serialowe sentymenty, czyli wracamy z muzyką i opowieścią do seriali sprzed lat. Tym razem serialowe sentymenty, czyli wracamy z muzyką i opowieścią do seriali sprzed lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zerkniemy do centrum Gdyni, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty i rozpoczniemy w poranku spotkanie z wami w Pasymiu. To kolejne miejsce na naszej wspólnej filmowej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Każda popkultura potrzebuje swojego superbohatera. Takiego, który zaimponuje nam siłą i rozwagą, ale z drugiej strony będzie miał kręgosłup moralny, który sprawi, że zawsze wstawi się za słabszymi. I takim naszym superbohaterem w latach 70. był Janosik. Serial telewizyjny Janosik, zrealizowany przez Jerzego Passendorfa, miał wszystko, co potrzebne, by pokochali go widzowie. Heroicznego bohatera, kochane przez Polaków historyczne tło, odrobinę humoru, no i przede wszystkim wartkie przygody. Żeby odróżnić naszego polskiego Janosika od postaci historycznego słowackiego bohatera, akcję opowieści twórcy serialu przenieśli do XIX wieku. I okazało się, że to doskonały pomysł, bo dzięki temu udało się do całej historii wprowadzić odrobinę humoru i przede wszystkim wyśmiać austro-węgierskiego zaborcę. Praca nad serialem zajęła od zdjęć do końca realizacji aż 3 lata. Jerzy Passendorf wspominał, że na potrzeby serialu zużyto aż 80 km kliszy. Zaś scenariusz Tadeusza Kwiatkowskiego ostatecznego kształtu nabrał dopiero w trakcie realizacji. Wszystko opisywał reżyser jako wielką, wspaniałą, choć niezwykle męczącą przygodę. Być może nie byłoby tak wielkiego sukcesu serialu, gdyby nie decyzja o obsadzeniu Marka Perepeczki w głównej roli. Aktor okazał się idealnym uosobieniem szlachetnego bohatera, który zawsze staje po właściwej stronie konfliktu, a jednocześnie rzeczywiście imponował swoją posturą i muskulaturą. I to właśnie dzięki niemu Janosik wciąż żyje w naszej wyobraźni, a my, idąc w góry, zawsze rozglądamy się, czy gdzieś tam, między drzewami, nie czeka na nas nasz własny, prywatny superbohater.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Dziś możliwe miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich może nas spotkać burza. Temperatura maksymalna dziś 25 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, maksymalnie 29 stopni. Na wschodzie możliwe przelotne opady.
10: Lato pełne podróży z RMF Classic.
11: My name is Alberto Iglesias.
12: My name is Diego Navarro.
13: Salute, hello to all my Polish friends.
14: Oh, and I am Antonio Banderas.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

8 minut po 17, kierunek lato z RMF Classic, a to był fragment ścieżki dźwiękowej przyrodniczego dokumentu zatytułowanego Królowa Słoni. Bohaterką jest słonica, która prowadzi swoje stado przez niebezpieczne rejony i prowadzi szczęśliwie do celu. Nas ścieżka dźwiękowa prowadzi w różne strony kina i seriali. Będzie więc Narnia już na horyzoncie. Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Muzyka, którą napisał Harry Gregson-Williams. Wabank, przebłysk geniuszu. Piosenka z pierwszego sezonu serialu Off Campus. To także zajrzymy też do mrocznego świata Wednesday. To już niebawem. A teraz Hollywood and the Stars.

0: Dance Macabre to kompozycja Camila Saint-Saensa, a to RMF Classic, kierunek lato. Teraz ruszamy za ocean. Stany Zjednoczone mają 250 lat. W 1776 roku podpisano Deklarację Niepodległości i tym samym narodził się kraj, a obecnie mamy rok jubileuszowy. I z tej okazji nasza korespondentka z Waszyngtonu, znana Wam doskonale, Lidia Krawczuk, opowiada o amerykańskich pomysłach i wynalazkach, które powstały na przestrzeni tego czasu, z których skorzystał świat. Dziś wystarczy wyjąć telefon z kieszeni. Jedna niebieska kropka pokazuje, gdzie jesteśmy, prowadzi nas do celu, pomaga odnaleźć drogę niemal w każdym miejscu świata. GPS, ale przez wiele lat system ten był dostępny wyłącznie dla wojska.
1: Co nam dała Ameryka?
2: GPS dla cywilów.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest rok 1973. Amerykański Departament Obrony...
1: Opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest rok 1973. Amerykański Departament...

0: jedynie 269 osób. Kilka dni później prezydent Ronald Reagan ogłasza, że gdy system GPS będzie gotowy, zostanie udostępniony także użytkownikom cywilnym. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa lotnictwa i zapobieganie podobnym tragediom. Pierwsze cywilne odbiorniki są duże, kosztowne i niezbyt dokładne. Wojsko celowo pogarsza ich precyzję, stosując tak zwaną selektywną dostępność. Zwykły użytkownik może pomylić się nawet o kilkadziesiąt metrów. Dopiero w maju 2000 roku prezydent Bill Clinton podejmuje decyzję o wyłączeniu tego ograniczenia. Z dnia na dzień dokładność cywilnego GPS wzrasta kilkukrotnie. Dziś z amerykańskiego systemu korzystają kierowcy, piloci, ratownicy, rolnicy, firmy transportowe i miliardy użytkowników smartfonów. A wszystko zaczęło się od wojskowego projektu, który przez wiele lat pozostawał tajemnicą.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.

Aaron Ziegman, autor ścieżki dźwiękowej do filmu Przebłysk geniuszy i takie muzyczne okoliczności w RMF Classic. Za 20 minut 18 w stronę kina idziemy, dużego, ale też małego ekranu. Muzyka z filmów i seriali. Jeśli chodzi o seriale, to Czas honoru, muzyka Bartosza Hajdyckiego już niebawem, a kino to Minionki i nowość na naszej antenie. John Powell prowadzi Minionki i Straszydła.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

tego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru. Ja daję słowo honoru, że to RMF Klasika u nas, ocean najpiękniejszej muzyki filmowej, więc wkrótce między innymi na filmowym i muzycznym afiszu takie tytuły jak Fortepian czy Pan Tadeusz. Posłuchamy też Phila Collinsa, który zaśpiewa In the Air Tonight. Będą też kulturalne podpowiedzi i inspiracje, co zobaczyć, czego posłuchać, co odwiedzić w waszej okolicy. Czyli kierunek lato, magazyn popołudniowy, bardzo kulturalny i miły dla ucha. Teraz uwertura do Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. Orkiestrę Symfoniczną Radia Bawarskiego prowadzi Sir Colin Davis.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała Pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No...

0: Expert.pl. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
1: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
2: Po reklamie.
3: Daję wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: 10 minut po 18 to RMF Classic, to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Pan Tadeusz. Muzykę do filmu napisał Wojciech Killer. Ten konkretny temat nosi tytuł Kochajmy się. Kochajmy, słuchajmy, a my w RMF Classic podpowiadamy, jak czerpać życie pełnymi garściami. Kulturalnie rozglądamy się dookoła i teraz zapraszamy do...
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Olsztyna.
0: Monitorujemy kulturalny Olsztyn, a w Olsztynie Radiola. To letni cykl kulturalny organizowany przez tamtejszy Miejski Ośrodek Kultury. Do września tego roku program koncertów, spotkań, wystaw i animacji jest naprawdę bogaty. A symbolem tego lata jest w tym roku, inspirowany obrazem Joanny Milewicz, piesek, który ma radiową tubę zamiast głowy, więc to jest taki piesek megafon, mega pieseł, który jest przekaźnikiem informacji wyłącznie dobrych, wyłącznie kulturalnych, ponieważ sam jest czystym dobrem i wesołością. Jakie wieści nam przekazuje mega pieseł czy piesek megafon? Otóż takie między innymi. 30 lipca odbędą się w ramach cyklu Radio Węzeł warsztaty teatralne dla dorosłych, warsztaty o sposobach opowiadania siebie i o sobie. I jeszcze kilka punktów sierpniowej części to będą na przykład potańcówki albo 48. olsztyńskie koncerty organowe. Będzie też pokaz filmu Księżniczka Mononoke. Znacie muzykę z tego tytułu. To muzyka, którą napisał Joe Hisaishi. Kto w Olsztynie może zobaczyć podczas specjalnego pokazu Księżniczkę Mononoke w kinie plenerowym. No i są jeszcze koncerty w Parku Jakubowo, czyli kulturalny Olsztyn. A jak nas słychać w Olsztynie?
1: RMF Classic. W Olsztynie na 100,9 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

23 minuty po 18, a my pójdziemy z wami na spacer, zaprowadzimy z pracy do domu, czy odprowadzimy na wakacje ścieżką dźwiękową RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa, muzyka klasyczna, dużo dobrych piosenek i przebojów, znanych też między innymi z filmów. Będzie czekolada, którą częstuje Rachel Portman, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Czekolada. Rachel Portman to autorka muzyki do tego tytułu. Także muzyka z filmu Cóż za piękny dzień niebawem, a już teraz walc z jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

0: 18.30 to jest RMF Classic i magazyn Kierunek Lato, pełen podpowiedzi, inspiracji kulturalnych, a oto propozycja na 8 sierpnia, jeśli ktoś w Warszawie czy w okolicy, bo zbliża się finał, choć jeszcze trochę rzeczy w programie zostało, 26 Ogrodów Muzycznych w Warszawie, a 8 sierpnia na finał wystąpi, kto zdradza, Łukasz Strusiński, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: Vincenzo Capezzutto, na pewno Państwu znany kontratenor, właściwie głos podobny troszeczkę może, jeśli chodzi o kategorię, bo zupełnie inny w praktyce, do naszego Jakuba Józefa Orlińskiego, zresztą artysta włoski, którego pierwszą karierą była kariera tancerza baletowego, więc od razu myślę, że daje to pewną plastyczną wizję tego, jak on się zachowuje na scenie, jakie ma emploi. Pierwszą karierą była kariera tancerza baletowego, więc od razu myślę, że daje to pewną plastyczną wizję tego, jak on się zachowuje na scenie,

0: wieku, aż po wielką Minę Mazzini, wielką gwiazdę lat 60., wielką gwiazdę piosenki włoskiej. A to wszystko w małym ciele i wyśpiewany pięknym głosem Vincenza Capezzutto z towarzyszeniem jego zespołu Soquadro Italiano, czyli taka szwadron włoski, tak można by powiedzieć w wersji polskiej tej nazwy. I Soquadro Italiano to jest taki zespół, który jednocześnie łączy instrumentarium dawne, więc znajdą się tam takie instrumenty jak chociażby klawesyn czy te orba, ale też klarnet, którego w XVI wieku nie było. Więc to będzie taki czysty crossover to taka dobra crossoverowa zupa na mocnych kościach dawnych. Ja dla tych osób może, które nie znają Vincenza Capezzutto, a na przykład znają wspaniały zespół, też trochę dawny, a trochę crossoverowy, Arpeggiata, to jest jeden z głównych głosów Krystyny Pluchar i jej wspaniałego ansamblu Arpeggiata. U nas na finał, i to będzie gorący włoski, pełen miłości finał Ogrodów Muzycznych 8 sierpnia.
1: Ogrody Muzyczne, Zamek Królewski, dziedziniec Warszawa, a kolejne podpowiedzi i inspiracje kulturalne na bieżąco w RMF Classic, na naszej stronie, a także mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
11: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
7: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 28 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny zawiadamia, że krakowski piosenkarz i wynalazca Eligiusz Przebindowski skonstruował automat odbierający telefony pod nieobecność właściciela numeru. Użył do tego magnetofonu, który po uruchomieniu odtwarza z taśmy wiadomość. Niestety nie nagrywa wiadomości od dzwoniącego, ale jak zapewnia, wynalazek jest tani, koszt automatu to ledwie 300 zł. Sam automat owszem 300 zł, bo nie wspomniano, że dostępne na rynku enerdowskie magnetofony kosztowały 1500. I trzeba było jeszcze mieć telefon, co w 1956 roku było tak samo rzadko spotykane jak magnetofony. Kontrolerzy społeczni i zawodowi wyruszyli na szlak turystyczny, o czym 28 lipca 1966 roku zawiadamia Kurier Polski. Efekty kontroli handlu i gastronomii wypadły źle. W bieszczadzkich sklepach brakowało serów, masła i konserw. W Nowym Targu zawyżano ceny kefiru i maślanki. Jak pamiętamy, w PRL-u obowiązywały oczywiście ceny urzędowe. Zawyżano też ceny lodów. Na Wybrzeżu kontrolerzy ujawnili, że kawiarnie i restauracje nie chcą sprzedawać wody sodowej. Wolą, by klienci zamawiali droższe napoje. A w gdańskim Monopolu, lokalu kategorii S, natknięto się na nieczynną od 5 lat ladę chłodniczą, w której przechowywano kapcie. Jak pisał Kurier, kierownictwo bimba sobie z obowiązków. Pół wieku temu, w roku 1976, furorę robiły kalkulatory Elvro. Jak informował 28 lipca Kurier Polski, w bieżącym roku zakłady wyprodukują aż 66 tysięcy kalkulatorów podręcznych i rozpoczną produkcję kalkulatorów kieszonkowych. Planowano też wprowadzić kalkulatory stołowe dla biur projektowych z funkcją logarytmowania i potęgowania. Dzisiaj to wszystko mamy w telefonie. Kupienie pralki automatycznej Polar lodówki Mińsk, nie wspominając o małym Fiacie, było w roku 1986 marzeniem. Wszystko to można było jednak zdobyć za jedyne 30 zł. Tyle kosztował los loterii 40-latek. 40-latkiem był tym razem nie Stefan Karwowski, a sam Ekspres Wieczorny, który 28 lipca w weekendowym wydaniu zachęcał, gwarantując, że co trzeci los jest wygrany. Nie dało się niestety ustalić, który jest co trzeci.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zerkniemy do centrum Gdyni, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty i rozpoczniemy w poranku spotkanie z wami w Pasymiu. To kolejne miejsce na naszej wspólnej filmowej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: Nasza ekipa już jest w drodze, a kto wie, być może właśnie trwa już montowanie i przygotowywanie i połączenie wszystkich kabli, aby jutro zameldować się na antenie i na rynku w Pasymiu. Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski po Toruniu i po Łodzi. Meldujemy się w miejscowości znanej z kadrów takich filmów jak Róża, Południk Zero albo seriale Dom nad rozlewiskiem na przykład. Zapraszamy Was od 10 na rynek w Pasymiu, plenerowe studio RMF Classic i jego gospodyni i królowa Katarzyna Chnat, a także goście. I Wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czekamy na Was i mamy nadzieję, że pomożecie nam zrobić ten program na żywo. Będzie nas słychać na antenie i widać w mediach społecznościowych, więc zobaczcie, jak wygląda nasze studio i atmosfera pracy w radiu, w plenerze. A jeśli chcecie, abyśmy Was odwiedzili, to zgłoście miejscowość, która brała udział w filmie czy w serialach i napiszcie nam o tym koniecznie. Szczegóły na rmfclassic.pl. Do zobaczenia w Pasymiu. To już jutro od 10.
0: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

pierwsza część koncertu Andaluz. Autorem tej kompozycji jest Joaquin Rodrigo. Cały czas idziemy przez coraz późniejszy wieczór ścieżką dźwiękową RMF Classic. Muzyka dużego i małego ekranu, a przed 20 na pewno tulipany. Piękna ścieżka dźwiękowa tego filmu. Autorem muzyki jest Daniel Blum. Teraz przebój lata i przebój na lata, a nawet znany, lubiany i słuchany od lat. Summer Nights. John Travolta i Olivia Newton-John. Ja dziękuję za wspólny czas z najpiękniejszą muzyką filmową i w RMF Classic i zapraszam na Śniadanie Mistrzów. Łukasz Wojtusik powita nas przed godziną 7 rano.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie trochę drastycznie. Sięgniemy do dokumentu Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. Można go zakwalifikować jako dowód walki z korupcją w szeregach UB. Lub, no, równie z przymrużeniem oka, jako dowód walki z przyjmowaniem prezentów w ogóle. To fragment historii kierownika UB na powiat w Chrubieszowie, Jacentego Feliksa Grodka. Opowiemy kiedyś o tym gagatku. Jakoś specjalnie trudno czuć do niego sympatię. To przedwojenny komunista i zbrodniarz, który potrafił jednej nocy z 3 na 4 marca 1945 roku spowodować w małym mieście zabójstwa kolejno wyszukiwanych aż 16 osób, żołnierzy i współpracowników Armii Krajowej. Jest zbrodnia, powinna być i kara. Czytamy więc rozkaz ministra bezpieczeństwa publicznego nr 43 z 7 lipca 1945 roku. W Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Chrubieszowie zdarzył się następujący wypadek. Do kierownika urzędu obywatela Grodka zgłosił się 10-letni chłopak z podarunkiem, w cudzysłowie, doniczką kwiatów i koszykiem z szynką, kiełbasą, wódką i innymi rzeczami. Warta z UB chłopaka przepuściła bez przepustki, a kierownik podarunek przyjął. Przy rozpakowaniu nastąpił wybuch, w wyniku którego został zabity kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chrubieszowie, obywatel Grodek. I tutaj szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dodaje: wobec powyższego rozkazuje zabronić przyjmowania jakichkolwiek podarunków w urzędach bezpieczeństwa publicznego, czy też w mieszkaniach prywatnych przez pracowników Służby Bezpieczeństwa, a winnych naruszenia niniejszego rozkazu pociągnąć do odpowiedzialności. Rozkaz niniejszy podać do wiadomości wszystkich funkcjonariuszy we wszystkich urzędach bezpieczeństwa publicznego. Podpisano minister bezpieczeństwa publicznego Radkiewicz Stanisław. No cóż, kierownika UB w Chrubieszowie rozkaz ten już jakoś nie dotyczył.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10:00. RMF Classic.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Wtorek, 28 lipca. Słońce wzeszło o 5.04, natomiast schowało się pod horyzontem o 20.29. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 58 minut. Głównym aktorem tej nocy będzie Księżyc. Tarcza srebrnego globu, wkraczająca w gwiazdozbiór Wodnika, jest oświetlona w niemal 100%, przygotowując się do pełni, która nastąpi jutro, 29 lipca. Blask Księżyca sprawi, że niebo stanie się jasne niemal jak o wczesnym zmroku, rzucając wyraźne cienie na Ziemię. Jego światło uniemożliwi jakiekolwiek sensowne poszukiwanie mgławic czy galaktyk. Ta okoliczność jest niestety bardzo bolesna dla miłośników rojów meteorów. Właśnie na noce między 28 a 30 lipca przypada szczyt aktywności aż trzech mniejszych letnich rojów meteorów. Najsilniejszym są południowe Delta Akwarydy. Radiant, czyli miejsce, z którego zdają się wylatywać, znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika, czyli dokładnie tam, gdzie przebywa Księżyc. Oznacza to, że słabsze zjawiska zostaną całkowicie zatarte przez księżycowe światło, a na niebie przetrwają jedynie najjaśniejsze bolidy. Nie zapominajmy jednak o planetach. Przez chwilę po zachodzie Słońca będzie można wypatrywać bliźniaczej siostry Ziemi, czyli Wenus, która jednak szybko zniknie pod linią horyzontu. Jako stały kompan od wczesnych godzin nocnych pojawi się Saturn. Położony wyżej i dalej od bezpośredniego sąsiedztwa Księżyca, pozostaje łatwy i satysfakcjonujący do obserwacji. Pierścienie Saturna to najbardziej rozbudowany i spektakularny system pierścieni planetarnych w Układzie Słonecznym. Składa się w 90% z czystego lodu wodnego z domieszką pyłu skalnego i krzemianów, choć rozciąga się na przestrzeni setek tysięcy kilometrów i główna warstwa jest ekstremalnie cienka i ma zaledwie od 10 do 30 metrów grubości. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Gazeta Ostrzeszowska. Pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów. Urzędowy organ magistratu i urzędu policyjnego w Ostrzeszowie w grudniu 1938 roku poleca audycję Gombrowiczówny. W dialogu Ireny Gombrowicz przedstawiona zostanie w radio typowa scena małżeńska. Nieporozumienie wynika na tle zagadnienia, kto ma właściwie prawo do domu, mąż czy żona. Przypadek bowiem zdarzył, że żona naznaczyła u siebie w domu zebranie organizacji społecznej, w której pracuje, a mąż akurat tego dnia zaprosił znajomych na bridża. Czy w ogóle kobieta, pracując społecznie, nie zaniedbuje domu? Jakie są jej prawa, a jakie są prawa mężczyzny? Czy może on wymagać od żony, aby uzależniała swoją pracę i swój czas od jego wymagań? Tego rodzaju zagadnienie postara się autorka rozwiązać w swym dialogu. Ziemianki. Antonina Gombrowicz od wczesnej młodości wciąga Irenę w strefę swoich zainteresowań duchowych i społecznych. Udzielała się w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek, nazwa obowiązująca od 1918 roku. Wcześniejsza nazwa – Zjednoczone Koło Ziemianek, o czym wspomina Łukasz Tischner w książce Gombrowicza Milczenie o Bogu. Antonina aspirowała do roli strażniczki tradycyjnych cnót, matki Polki, co kazało jej udzielać się w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek. Organizacja ta, początkowo tajna, a od 1907 roku jawna, stawiała sobie za cel pielęgnowanie tradycji patriotycznych i katolickich, wychowanie kolejnych pokoleń w łączności z Bogiem i z narodem, jak głosiła jej dewiza. W niepodległej Polsce Zjednoczone Ziemianki stały się bastionem konserwatyzmu, choć trzeba odnotować, że w latach 30. dzięki aktywności młodych ziemianek, które weszły w skład powołanej przez Piusa XI Akcji Katolickiej, nieśmiało dochodziły do głosu tendencje reformatorskie, wyrażające się przede wszystkim w postulatach pogłębienia formacji religijnej, wpływ neotomizmu, intelektualnego rozwoju kobiet i budzenia wolnej od paternalizmu wrażliwości społecznej. Jedną z promotorek tych daremnych, jak się okazało, reform była siostra Gombrowicza Irena, której postawa życiowa, a zwłaszcza religijność, w niczym nie przypominały niefrasobliwej pobożności matki. O potrzebie intelektualnego rozwoju kobiet Antonina Gombrowicz pisała w 1906 roku, a nie w latach 30. Tischner najwyraźniej nie docenia lub nie zna przykładów działań młodych ziemianek. Zaangażowanie i wielka odwaga Antoniny, widoczna w publikowanych przez nią tekstach, nie wskazuje na niefrasobliwą pobożność. A Irena nie promowała reform, ale starała się jedynie zachęcać inne kobiety do udziału w życiu społecznym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy w krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza na jutro.
1: Jutro na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu, głównie miejscami na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum i 29 stopni maksymalnie na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
2: Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: U kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Więc się boisz. Już nie tak jak na początku, bo chodzę na terapię, także grupową, a leki bardzo pomagają. Jednak każde krzywe spojrzenie... każde dłuższe spojrzenie powoduje u mnie ciarki na całym ciele. Gwałtowny gest, szelest, szept, krzyk. Wszystko może być dobrym powodem do ucieczki. Zawsze jestem gotowa do walki. Do obrony. Poprawiła się. W głowie tysiące razy przerabiałam już tę sytuację i wychodziłam z niej zwycięsko tylko wtedy, kiedy go mordowałam. Ale tak nie da się żyć. To jest chore. I nienormalne, kwituje Noa. Zabijałaś w snach agresora? Nie tylko w snach. Chciałabym dopaść tego skurwysyna, który mnie zgwałcił. Tak, chciałabym, żeby nie żył. Dosyć często o tym myślę. Myślisz, że poczułabyś się wtedy lepiej? Jestem tego pewna. Dlaczego? Mówią, że zemsta nie pomaga w wyjściu z traumy. Zemsta to jakbyś łyknęła truciznę i czekała, aż wróg umrze. Przebaczyć znaczy zrozumieć i tym podobne. Znam te frazesy. Nikt, kto nie przeżył tego, co ja albo inne dziewczyny, nie podpisze się pod tymi pierdołami. Łatwo tak gadać, jeśli żyjesz w bezpiecznym świecie. Może wystarczy, jeśli dowiesz się, kim on jest? Zapytał Noa. Na początek to nie byłoby takie głupie? Odparła z lekkim uśmiechem. Fajnie by było wiedzieć, jak nazywa się ten bydlak i dlaczego to robi. Bo nie jestem jedyną dziewczyną, w której mieszkaniu się zaczaił i którą zniszczył. Mówiłam ci, że gwałt to nie jest akt seksualny. Seks jest tutaj wyłącznie narzędziem. Jest jak nóż, pistolet czy ten cholerny sznur, z którego zrobił mi pętlę na szyję i ręce. Im bardziej próbowałam się wyswobodzić, tym mocniej zaciskała się na gardle. Śmiał się ze mnie i wmawiał, że to lubię. Kazał mi powtarzać, że jest mi dobrze, że pragnę, żeby mnie krzywdził. I mu chodzi o całkowite podporządkowanie, zawładnięcie kimś i ostateczne poniżenie. Tylko tym sposobem zaspokaja swoje chore fantazje. Krzywdzenie innych przychodzi mu łatwo, bo ja nie jestem dla niego człowiekiem. Jestem rzeczą, czymś, co on posiada. Nie mam nawet twarzy. Teraz po tym wszystkim dużo wiem o psychopatach. Zdaję sobie sprawę, że oni tak naprawdę są potwornie sfrustrowani i robią to, bo nie umieją przeciwstawić się swojej matce, żonie, szefowi albo komuś tam. Ale co mnie to obchodzi? On jest wolny, nie poniósł kary za zrujnowanie mi życia i pompuje się swoją zajebistością. Opowiesz, jak to było? Poprosił Noa. Jeśli czujesz się na siłach, żeby w ogóle o tym mówić. Wiem, że składałaś zeznania wiele razy. 17. Weszła mu w słowo. A dziś miałam znów powtórzyć to samo kolejnej policjantce, chociaż ona akurat była wobec mnie zawsze w porządku i w sumie przez cały ten czas uważałam, że mogę na nią liczyć. Ale wcześniej za każdym razem to była inna funkcjonariuszka i miałam wrażenie, że ja ich wcale nie obchodzę. Jestem tylko dostarczycielką danych o nim, bo tylko on się liczy. A więc kolejny raz wygrywa. Ta menda gnoja. Nie zostałaś zaatakowana nocą w parku. Noa postanowił naprowadzić ją, żeby wróciła wspomnieniami do swojej tragedii.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.